czego da Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Melo.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia, Opole.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o warsztatach, z których opolska młodzież będzie mogła skorzystać w Teatrze Kochanowskiego.
6: Edukacja w Opolu.
5: Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze Kochanowskiego ogłosiło nabory chętnych do udziału w warsztatach. Będą to zajęcia choreograficzne oraz rodzinne dla młodzieży.
7: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Krzywonos i jestem edukatorką w Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. W Opolu.
5: Przygotowaliście projekt edukacyjny pod tytułem Między sztuką a nauką. Co to jest za projekt?
7: Jest to cykl wydarzeń właśnie edukacyjnych, takiego eksperymentowania trochę na styku różnych sposobów poznawania świata. No i punktem wyjścia do niego są praktyki artystyczne, które spotykają się z różnymi dziedzinami wiedzy. I w ramach projektu mamy i panele dyskusyjne, i warsztaty dla grup szkolnych, ale także dla osób zainteresowanych w wieku 15+.
5: A jak to będzie wyglądać w praktyce?
7: W praktyce mamy trzy moduły. Dwa dzieją się w październiku. Pierwszy z nich to jest afektywne ruchy i zaczynamy warsztatami zbliżenia w ruchu o dotykaniu bez kontaktu z Alicją Czyczel. I jest to termin 5 października i 6 października. Są to warsztaty właśnie pracy z ciałem, ruchowe, trochę choreograficzne dla grupy młodzieżowej. I dla szkół. Natomiast w 9 października mamy warsztat otwarty właśnie, również pracy z ciałem, ponieważ jakby cały moduł się skupia na takich ruchowych eksploracjach i filozoficznych, i afektywnych. I jest to właśnie w 9 października mamy warsztaty otwarte z Krystyną Lamą Szydłowską i z Bartoszem Mroczkowskim, czyli z choreografką i z tancerzem, a następnie mamy panel dyskusyjny, w którym również biorą udział te same osoby, ale prowadzącą jest Anna Majewska i będziemy rozmawiać o tym, jak ruch może stać się sposobem myślenia i prowadzenia badań, czy wiedza powstaje poprzez doświadczenie ciała, praktykę choreograficzną i czym jest między innymi afekt.
5: A uczestnicy co tak de facto z tych warsztatów wyniosą?
7: Myślę, że przede wszystkim nowe doświadczenia, też wiedzę na temat tego, jak ciało może pozwolić im eksplorować proces twórczy, może wyniosą na pewno nowe narzędzia związane z technikami tańca, choreografii, czy performensu, ale także z filozofii.
5: Czy może tych uczestników przygotować na ewentualne występy na scenie kiedyś w przyszłości, być może, jeżeli chcieliby się w coś takiego mocniejszego zaangażować?
7: Myślę, że z pewnością, ponieważ takie kompetencje choreograficzne bardzo wspomagają właśnie pracę sceniczną, ale także myślę, że nie tylko. To znaczy, że praca z ciałem daje też taką odwagę w poznawaniu samego siebie na co dzień, nie tylko w występowaniu na scenie, ale z pewnością myślę, że może to wspomóc takie ambicje również.
5: Do kogo te warsztaty są skierowane?
7: Warsztaty są skierowane i dla szkół ponad podstawowych, ale także właśnie dla osób, które są szeroko zainteresowane, czyli na przykład dla studentów i też osoby starsze.
5: Trzeba mieć jakieś doświadczenie w tańcu?
7: W tym przypadku absolutnie nie. Myślę, że jest to bardzo format taki otwarty i każdy się w nim odnajdzie.
5: A może jest to właśnie oferta dla kogoś, kto nie tańczył i chciałby się tego nauczyć?
7: Myślę, że podczas takich jednorazowych, dwugodzinnych czy trzygodzinnych warsztatów nie da się nauczyć tańczyć, ale na pewno otworzyć takie zasoby ruchowe. Więc z pewnością może być to pierwszy krok dla kogoś, kto by chciał w przyszłości spróbować swoich umiejętności w takich ruchowych.
5: Na przykład poznać zasięg swojego ciała, rąk, nóg, jakieś pozycje, których wcześniej się nie znało, że się potrafi je zrobić?
7: Tak, ale też w trakcie warsztatu osoby uczestniczące zajmą się umiejętnością podążania za uwagą i impulsami płynącymi w ogóle z cielesności, czyli właśnie, tak jak wspomniałeś, i o tych rękach, gdzie mamy, i nogach, więc myślę, że w ogóle jakby poznanie swojego ciała będzie jakimś takim wiodącym punktem tych warsztatów.
5: Ale to nie będzie yoga.
7: Niektóre z nich będą trochę nawiązywać do technik związanych z jogą, ale niektóre też będą, ponieważ jest ich aż trzy, niektóre będą nawiązywały do takich technik stricte tanecznych i choreograficznych. Ale właśnie będzie to również taka praca chociażby właśnie z oddechem, z mindfulness, więc to z pewnością też również się pojawi w tych warsztatach.
5: Trzeba się wcześniej zapisywać?
7: Tak, jeżeli chodzi o warsztaty 5 i 6 października, należy się na nie zapisać, natomiast szkoły muszą się na nie zapisać, natomiast 9 października zapraszamy każdego, kto tylko miałby ochotę dołączyć, ale również należy się zapisać poprzez maila lub pobrać wejściówkę na stronie repertuaru Teatru Kochanowskiego. Natomiast na panele dyskusyjne absolutnie nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść do teatru i posłuchać, ale też podoświadczać, ponieważ będą miały często one niekonwencjonalną formę. I zapraszam po prostu do tego, żeby się pojawić na górnym foyer dużej sceny.
5: Widzę, że są jeszcze kolejne dwie formy, które gdzieś tam będą się odbywać w połowie października i na początku listopada.
7: Tak, ale również pod koniec listopada, ponieważ może zacznę od końca, będzie cały projekt jest sfinalizowany takim panelem dyskusyjnym podsumowującym wszystkie te działania, które się właśnie dzieją w październiku i w listopadzie. Natomiast pod koniec października mamy również warsztaty oraz panel dyskusyjny związany z bioartem i z takim połączeniem już nie filozofii ruchu, a nauk biologicznych z taką pracą manualną i artystyczną oraz z takimi projektami na styku laboratorium biologicznego i pracowni artystycznej. Więc podczas panelu będzie rozmowa z profesorem Pawłem Golikiem z Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz z artystką Karoliną Żyniewicz, która weszła właśnie do takiego laboratorium badawczego i powstały na styku właśnie takich praktyk artystycznych i pracy z biologiem projekty artystyczne i różne instalacje artystyczne, o których ona 24 października razem właśnie z profesorem opowie. Jednocześnie jest również doktorą, która napisała pracę artystyczną, pracę naukową, o której będziemy także rozmawiać. A w ramach tego modułu modułu, który nazywa się Biotyczne Formy, również jest, są warsztaty właśnie, podobnie skierowane dla szkół ponadpodstawowych i nazywają się Współtworzenie z żywiołami. To są warsztaty, które będą siedziały zarówno w terenie i w sali teatralnej, ale będą takim odkrywaniem, czym może być artystyczne projektowanie z siłami przyrody i żywiołami oraz taką pracą scenograficzną, więc częściowo będą uczestnicy znajdować się i na zewnątrz, i w sali teatralnej, aby najpierw zainspirować się wodą, wiatrem, światłem, grawitacją, a następnie utworzyć własne projekty takie manualno-artystyczne. No i ostatnie wydarzenia będą się, przedostatnie, bo ostatni jest panel podsumowujący, ale będą związane z dźwiękiem. I są to również warsztaty w terenie i w sali teatralnej, które są spacerem dźwiękowym. I Marcin Dymiter, który jest prowadzącym warsztaty, będzie pokazywał ci, jak można słuchać śpiewu ptaków i dźwięku, ale też szumu ulic na przykład, podobnie jak słucha się muzyki, a podczas panelu dyskusyjnego będzie rozmowa na temat badań nad dźwiękiem z Justyną Stasiowską i Antonim Michnikiem oraz właśnie o muzyce improwizowanej, czy też ekologii akustycznej i takim eksperymentowaniu związanym z elektroniką.
8: Nazywam się Julia Blada, jestem edukatorką w Centrum Edukacji Kulturalnej Teatru Kochanowskiego w Opolu.
5: Centrum Edukacji Kulturalnej przygotowało także warsztaty rodzinne, tak?
8: Tak, ruszamy z nowym projektem warsztatowym dla rodzin, z takim cyklem właściwie warsztatowym. Nazywa się Czy to tak brzydko? Znak zapytania, to jest pytanie. I prowadzimy właśnie obecnie nabór dla rodzin, czyli dla dzieci w wieku między 7 a 10 rokiem życia wraz z rodzicami, opiekunami.
5: I na czym te warsztaty będą polegać?
8: Te warsztaty to jest taka współpraca nas, czyli właśnie Centrum Edukacji Kulturalnej ze Stowarzyszeniem Kochanowski, czyli powszechnie znaną teatrownią, w której to aktorzy prowadzą zajęcia dla różnych grup wiekowych. Tutaj się tak zjednoczyliśmy. Podzielony jest ten cykl na 12 spotkań. Przez pierwsze sześć dzieci i opiekunowie będą pracować równolegle, czyli w tym samym czasie, ale w osobnych grupach, na tych samych tematach. Mam nadzieję, że ja to wystarczająco logistycznie dobrze wytłumaczę. Mamy prowadzących zarówno spośród aktorów i aktorek, jak i nas, czyli właśnie tutaj edukatorek. I każdy wymyśla sobie w ramach tego cyklu swój taki podtemat. Te tematy trochę będą niespodzianką, ale też trochę jest to opisane już na stronie, z jakiego zakresu będą one dotyczyły. I to jest pierwsze sześć spotkań. A drugie sześć spotkań, te grupy dzieci i opiekunów się łączą w taką jedną większą i na bazie tego, co uda im się wypracować podczas pierwszych spotkań warsztatowych, będą tworzyć taki mini pokaz pod tym samym tytułem, co projekt, czyli Czy to tak brzydko.
5: I te warsztaty kiedy się zaczynają?
8: Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 października. To jest takie spotkanie wprowadzające, spotkanie organizacyjne, ale od tego dnia już przez właśnie te pierwsze 6 tygodni, co poniedziałek o godzinie 17:30 będziemy się spotykać na zajęciach.
5: A to też jest bardziej takie, że tak powiem, ruchowe, czy bardziej chodzi o kreatywność intelektualną?
8: Myślę, że jedno i drugie. Tutaj te obszary są bardzo szerokie z uwagi na to, że właśnie każdy z aktorów ma jakąś taką swoją dominującą formę ekspresji. My mamy jakiś jeszcze inny tutaj swój obszar, więc forma będzie bardzo, bardzo obszerna, bo tutaj i ruch, i praca z głosem, i dźwięk, i takie bardziej formy plastyczne też będą w to wchodziły. Więc dlatego nie mówimy na zakończenie projektu o spektaklu, bo to nie będzie spektakl. To będzie właśnie jakaś taka forma pokazowa dla tych rodzin, żeby oni mogli też zaprosić może pozostałą część rodziny, czy jakichś znajomych, przyjaciół i pochwalić się tym, co udało im się przez te mniej więcej 3,5 miesiąca wypracować. W całym tym sezonie gdzieś tam jest w nas taki temat wolności. Ten temat jest jakiś taki szalenie pojemny. Dlatego my tutaj zaproponowaliśmy delikatne zawężenie go do tych właśnie jakichś takich norm, stereotypów, zasad, żeby poszukać tego, jak to rozumiemy my jako dorośli i jak rozumieją te same tematy dzieci właśnie w tym samym czasie. Dlatego tak ten obszar tematyczny się zawiązuje, a też w tym sezonie mocno nam przyświeca ta idea międzypokoleniowości, tego, żeby właśnie łączyć i te zajęcia dla dzieci z tymi zajęciami dla dorosłych i zapraszać ich do takiej współobecności tutaj w teatrze. Dlatego jakby poza tym projektem też będziemy proponować inne formy warsztatów rodzinnych. Zapisy można kierować na maila j.blada@teatropole.pl albo pod numerem telefonu 694-799-971.
9: Mówiły Wiktoria Krzywonos i Julia Blada z Centrum Edukacji Kulturalnej w Teatrze Kochanowskiego. W omówionych warsztatach może wziąć udział łącznie kilkadziesiąt osób.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
9: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o ważnej kwestii dla kobiet z naszego województwa.
6: Zdrowe Opolskie.
9: Październik minie w województwie opolskim pod znakiem profilaktyki. Narodowy Fundusz Zdrowia znów będzie namawiać opolanki do mammografii oraz do badań pod kątem możliwości wystąpienia raka szyjki macicy.
12: Barbara Pawlos, rzecznik prasowy Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Nadchodzi październik, miesiąc znany z tego, że jest to miesiąc profilaktyki różowej, czyli przeciw, no właśnie, między innymi rakowi szyjki macicy, ale nie tylko, ogółem jest to profilaktyka kobieca. No i tych akcji w związku z tym będzie bardzo dużo, a zaczynamy od...
12: To prawda. Narodowy Fundusz Zdrowia szczególnie w miesiącu październiku stawia na to, aby kobiety przypomniały sobie, że pora wykonać badania profilaktyczne. W październiku promujemy głównie program profilaktyki raka piersi oraz program profilaktyki raka szyjki macicy, ale nie tylko, bo przypominamy również o bezpłatnym portalu diety NFZ, przypominamy również o bezpłatnych audiobookach, chociażby na Akademii NFZ. Tych programów Narodowego Funduszu Zdrowia wspierających profilaktykę jest naprawdę wiele. Wszędzie tam, gdzie się będziemy pojawiać poza naszym budynkiem Narodowego Funduszu Zdrowia, na różnorakich akcjach, na pewno będziemy uczyć samobadania piersi, ponieważ jeśli kobiety same nie będą kontynuowały i prowadziły samobadania piersi przynajmniej raz w miesiącu, to tak naprawdę tych piersi nie poznają same. Jeżeli będzie jakaś zmiana, istotna zmiana, to po prostu tego nie zauważą, więc na fantomach uczymy tego samobadania piersi, wskazujemy, jak to się powinno robić, kiedy i jak często. Zawsze posiadamy też analizator składu masy ciała. Na takim stanowisku naszym dowiemy się, jakie mamy BMI, ile mamy wody w organizmie, ile mamy tłuszczu, ile mamy mięśni, więc taką kompleksową analizę można u nas wykonać. No i dowiemy się, co oferuje Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie, z czego możemy korzystać w domu, przez chociażby aplikację. Stale przypominamy również, że do programu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy można się zarejestrować, żeby skorzystać z wizyty albo w mammobusie, albo pójść na badanie, na test test HPV-HR. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, kilkoma kliknięciami w aplikacji Moje IKP. Już nie trzeba dzwonić, nie trzeba oczekiwać, aż ktoś z drugiej strony odbierze nasz telefon. Możemy sobie dostosować dogodnie do naszych zadań i terminy, i godzinę tych wizyt, więc naprawdę ta ścieżka się bardzo skróciła i jest bardzo wygodna dla wszystkich pacjentek, które chcą się zbadać.
5: A jakie pacjentki powinny zdecydowanie z tego korzystać?
12: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to już pacjentki od 25 roku życia. Program jest skierowany właśnie od 25 do 64 lat. Wykonywany jest raz na 5 lat test HPV-HR. Jeśli tutaj taki test wyjdzie nam dodatni, to z tego samego materiału jest robiona cytologia płynna. Już nie trzeba wracać kolejny raz do lekarza ginekologa, aby taki test właśnie wykonać na podłożu płynnym, tą cytologię. Jeśli chodzi o opolszczyznę, to można takie badanie zrobić w 62 miejscach. W każdej poradni ginekologicznej, w niektórych poradniach POZ-u. Pełna lista jest oczywiście na naszej stronie, natomiast ja cały czas zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z internetowego konta pacjenta, dlatego, że tam jest pełna lista tych poradni. Od razu dostosowują się nam najbliższe terminy i dostosowują się nam godziny. I naprawdę te terminy są bardzo krótkie. Jeśli ktoś chce, można nawet już jutro skorzystać z takiego badania. Jeśli chodzi o mammografię, możemy ją wykonać zarówno w mamobusie, jak i w pracowni stacjonarnej. To jest nasz wybór, gdzie taką mammografię wykonamy. Oczywiście mamobusy jak co miesiąc jeżdżą po drogach opolszczyzny. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten program profilaktyka raka piersi, są skierowane dla kobiet pomiędzy 45 a 74 rokiem życia i taka mammografia wykonywana jest co 2 lata.
5: A jak to wygląda, jeśli chodzi o uczęszczanie na te badania? Bo pamiętam, że nie było to jakoś specjalnie wzięte.
12: Jeśli chodzi o program profilaktyki raka szyjki macicy, to tak naprawdę świeże dane, jeśli chodzi o ten nowy test HPV-HR, dopiero będziemy gromadzić, bo przypomnę, że wcześniej była po prostu tak zwana klasyczna cytologia. Natomiast i program profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi. Z roku na rok naprawdę obserwujemy większą zgłaszalność kobiet, ale myślę, że to dlatego, że więcej o tym mówimy i tak naprawdę te badania dostępne są praktycznie od ręki.
5: No i świadome pokolenia też wchodzą w dorosłość.
12: Świadome pokolenia wchodzą w dorosłość. My właśnie w miesiącu październiku jesteśmy 14 razy poza siedzibą naszego oddziału tutaj w Opolu. Wychodzimy do mieszkańców województwa opolskiego z różnymi akcjami. Jeśli chodzi o kształtowanie tych młodych pokoleń, mamy autorski program, który się nazywa Różowa Wstążka. Jest to program kierowany właśnie do uczennic i uczniów szkół średnich. Jesteśmy na takich lekcjach, uczymy samobadania piersi i to nie są tylko skierowane tutaj dla młodych kobiet, dla dziewczyn te akcje, dlatego że chłopcy, a niedługo mężczyźni, też muszą wiedzieć, jak ten rak piersi się rozwija, ponieważ badania pokazują, że duży odsetek wykrycia nowotworów jednak u swoich partnerek wykrywają mężczyźni.
5: A czy te metody samobadania piersi jakoś się zmieniły, jakoś się rozwinęły? Czy dziewczyny, które na przykład miały taki kurs 10 lat temu, teraz dowiedzą się czegoś nowego?
12: Na pewno są nowe fantomy. Na pewno ten rak piersi już jest bardziej zobrazowany na fantomach, więc te materiały edukacyjne i pomocnicze do tego, żeby nauczyć prawidłowego samobadania piersi, są zdecydowanie lepszej jakości i też lepsze dla oka. I też bardzo mocno już wyglądają tak, jak prawdziwa pierś i wyglądają i w odczuciu są również tak, jak skonstruowane, jak prawdziwa pierś. Ale to dla uczniów szkół średnich. Natomiast jeździmy po urzędach. Jeździmy po dużych zakładach pracy i tam mamy właśnie akcję Świadoma Dziącha. również nakierowaną na tą profilaktykę kobiecych nowotworów. Natomiast będziemy w październiku brać udział w wielu wydarzeniach profilaktycznych w różnych miejscach Opolszczyzny. Będziemy między innymi w Kluczborku, w Brzegu, w Głubczycach, w Kamiennej, w Tarnowie Opolskim, w Pustkowie, w Łambinowicach, w Niemodlinie, w Gogolinie, więc to są naprawdę miejsca na mapie Opolszczyzny rozrzucone właśnie po to, żeby docierać tam, gdzie ta profilaktyka jest niezbędna.
5: A jak często mamobusy dojeżdżają do tych najmniejszych wiosek?
12: Wygląda to w ten sposób, że Narodowy Fundusz Zdrowia cały czas prowadzi analizy wykonania badań mamograficznych i staramy się kierować mamobusy w te miejsca, gdzie nie ma mamografów stacjonarnych. Praktycznie z naszych analiz wynika, że mamobusy stacjonowały już w tym półroczu 2026 roku, w pierwszym półroczu, we wszystkich powiatach Opolszczyzny, ale również staramy się podpowiadać mamobusom, gdzie, w których gminach jeszcze dawno nie było mamobusu, być może są chętne panie. Ja również namawiam stowarzyszenia czy koła gospodyń wiejskich, jeżeli wiedzą, że byłyby chętne panie w jakiejś oddalonej gminie naszego województwa na takie badanie mamograficzne, proszę o kontakt, bo na pewno pomożemy, aby taki mamobus się pojawił. Z tym, że harmonogram mamobusów jest układany nawet z półrocznym wyprzedzeniem, więc oczywiście tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość, żeby taki mamobus zorganizować.
5: Ja widzę, że ten wasz tutaj grafik, ta wasza tabelka jest bardzo mocno zapełniona, ale mieszkańki, mieszkańcy mogą coś zrobić, żeby coś jeszcze się w niej tutaj znalazło, w tej rozpisce?
12: Jest bardzo napięta nasza rozpiska. Jesteśmy naprawdę na wielu wydarzeniach, ale na przykład dziś umówiłam dwa kolejne. W związku z tym jesteśmy otwarci, bo ten miesiąc jest szczególnie ważny dla kobiet. A przypomnę, że za chwilę jest listopad i również bardzo ważny dla mężczyzn.
5: Jak często zdarza się, że mieszkanka naszego województwa słyszy diagnozę?
12: Bardzo często, natomiast są to dane ogólnopolskie. Ja przypomnę, że nawet w takim momencie, jak prowadzimy naukę samobadania piersi, jeśli jest to nauka indywidualna, nie mówię o zajęciach grupowych, zajmuje nam około 10 minut dla jednej pani, to w tym czasie jedna kobieta w Polsce słyszy diagnozę właśnie co 10 minut, że jest chora na raka piersi. Więc naprawdę te 10 minut potrafi uratować kobiecie życie, a rzeczywiście te piersi warto się nauczyć ich badać, bo to nie chodzi tylko o ich oglądanie, to również też, tak, ale o ten specjalistyczny nacisk. Musimy wiedzieć, w których miejscach, gdzie są najczęściej nowotwory i też musimy zwrócić uwagę na to, że ta pierś kobieca jest w różnych miejscach narażona na ten nowotwór.
5: No i jak już się coś znajdzie, no to im wcześniej, tym lepiej, prawda? No,
12: oczywiście, że tak. Nie bójmy się tutaj zgłosić do lekarza. Ja przypomnę, że działają poradnie chirurgii onkologicznej, poradnie onkologiczne. Można się zgłosić. Tutaj bardzo szybko są podejmowane jest leczenie. Mamy

0: Ważne są oczywiście, że tak, były prowadzone akcje zarówno w POZ-ach, do którego zapisane są dzieci i dziewczynki i chłopcy, ale też były takie akcje prowadzone w szkołach. Ta świadomość rodziców rośnie. Oczywiście są dalej silne grupy antyszczepionkowe, niemniej jednak taki świadomy rodzic, który jest pewien, że chce się zgłosić na takie szczepienie, wie, gdzie szukać pomocy, wie, że pierwsze kroki to jest swój lekarz POZ-u, który tutaj będzie czuwał nad tym całym kalendarzem szczepień.
1: Październik to miesiąc profilaktyki kobiecej, a później listopad profilaktyki męskiej.
0: To prawda, panowie zdecydowanie rzadziej diagnozują się, chodzą na badania i w ogóle dbają o profilaktykę. Stąd też ten miesiąc listopad jest miesiącem intensywnym dla nas. Natomiast ta intensywność polega przede wszystkim na zachęcaniu panów do badań profilaktycznych. Nasze akcje Supermenie Czas na Przegląd, które organizujemy w naszej siedzibie, ale też akcje wyjazdowe, bo będziemy na wielu akcjach właśnie na terenie Opolszczyzny. Z roku na rok troszkę przełamują ten temat tabu. Jeszcze kilka lat temu na te badania właśnie w kierunku prostaty, czy też w kierunku wykrywania męskich nowotworów dzwoniły głównie panie w imieniu panów, zapisać swoich ojców, mężów, czy też braci. Natomiast od około 2 lat już obserwujemy większą tendencję panów. Już się panowie nie wstydzą zapisać na badanie, chcą przychodzić. Na pewno takim zdecydowanym atutem tego jest to, że zapisujemy na konkretne godziny. To nie jest tak, że panowie muszą stać wiele godzin w długiej kolejce, żeby się zbadać. Na naszych akcjach, co prawda, trzeba się wcześniej zapisać, ale przychodzimy na konkretną godzinę i myślę, że to też jest taki czynnik niwelujący stres.
1: Mówiła Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ. Badania profilaktyczne będą prowadzone nawet w najmniejszych miejscowościach naszego województwa. Szczegółowa rozpiska jest dostępna na portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

postawi ekrany dźwiękochłonne wzdłuż autostrady A4 na odcinku 2,5-kilometrowym między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Na razie wiadomo, że prace mają potrwać 15 miesięcy.

0: Wstaliście?
1: Wszyscy są? Tak, pytam, bo to już pół do siódmej. No to co, ogarniamy razem. Środa wjechała, głupio by było przegapić. Podkręcamy tempo w Meloradium. Waldek Darłak, siemano, hej.

Wielkie David Guetta, Just the way you are. Tak to właśnie jest z samego rana u nas. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby się zrobiło jeszcze lepiej. Mam merch do zgarnięcia dla was. Czeka torba Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. Kto nie zaspał? Jak tam plany u was? Jak się widzicie w samym środku tego wszystkiego, co to się tygodniem nazywa? Dajcie znaka. Czeka Melo Torba. Możecie ją mieć i się z nią ponosić w tym jesiennym sezonie. Czekam na was. Dzwońcie 321-321-777. To już za 27.

0: Potrzebujecie dobrej energii z samego rana, no to my ją mamy i do tego takie numery mocno energetyczne dokładamy. Neptunika i What If. Cześć Rafale, dzień dobry, hej, hej, siemano.
1: Witam wszystkich.
0: Cześć, wszyscy witają ciebie. Rafał, środa jest, jak się z tym czujesz?
1: Środa? Prawie koniec tygodnia, więc wyśmienicie.
0: Idealnie. Słuchaj, co tam przy tobie dzisiaj się wydarzy, co? Jakie plany?
1: Cóż, praca, a później wizytacja mojej siostry. Przyjeżdża z zagranicy po wielu latach.
0: Ależ to poważnie zabrzmiało, słuchaj. I co, jakieś obawy są? Będzie wizytować? Porządek zrobiłeś?
1: No w życiu. O co?
0: No jasne, w końcu to siostra, ona cię bardzo dobrze zna. Słuchaj, jak ty nas znasz, to wiesz o tym, że o tej porze to u nas. Trzy szoty w Melo. Dzięki temu my będziemy wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Uwaga, jasno czy ciemno, Rafał?
1: Ciemne.
0: Kukurydza czy groszek?
1: Groszek.
0: Randka na spontanie? Czy wolisz taką dokładnie zaplanowaną?
1: Zdecydowanie spontan.
0: Zdecydowanie tak, to jest to. W końcu w życiu trzeba liczyć na fajne niespodzianki. Ciekawe, czym tam cię ta twoja siostra dzisiaj zaskoczy. My zaskakujemy fajnym meczem. Dla ciebie melotorba już pakujemy, już wysyłamy i fajnego dnia ci życzymy. Trzymaj się, dzięki, Rafał. Trzy szoty w Melo. She's an

0: Heaven is a place on earth w Melo Radio. Już za 7 minut, 7. Już naprzeciwko mnie na swoim miejscu Marcin. Co tam w newsach?
1: A w nich, tych newsach, kolejny cyberatak w Polsce. Wyciekły dane z ważnej bazy.
2: A już o 7 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Za chwilę też wyciekną informacje o pogodzie. Posłuchajcie w prognozie w Melo.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
8: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
9: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: słonecznie i ciepło, tak ma być dzisiaj w Opolu i regionie, chociaż poranek oczywiście znowu rzeźki. Temperatura będzie szybko rosnąć, 20 stopni ma być w południe i nawet 23 wczesnym popołudniem. Lokalnie może się pojawiać więcej chmur, ale na pewno nie będzie padać i bardzo podobna pogoda czeka nas również w kolejnych dniach, przynajmniej do końca tygodnia.
1: To już prawie 7. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Na początek alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rosja prowadzi atak na Ukrainę. W powietrzu na wszelki wypadek jest polskie wojsko. Teraz kolejny cyberatak w Polsce. Hakerzy wykradli dane z fakturowni. To jedna z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Okoliczności incydentu wyjaśniają służby. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, tak twierdzi brytyjski premier Andy Burnham. Zapowiedział, że chce zmienić relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji. Filmowa ekranizacja Lalki wchodzi dziś do kin. W rolach głównych zobaczycie Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską. Jakie wrażenia mieli widzowie po poniedziałkowej oficjalnej premierze?
3: Według mnie kandydat na Oscara.
4: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka.
3: Poleciłbym każdemu.
2: Obraz wyreżyserował Maciej Kawalski.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: A jak tam wasze wrażenia po premierze środy? Dopiero się zaczęło, ale już można mieć całkiem niezłe nadzieje z nią związane. Niech tak będzie, podkręcamy tempo w Melo. Jest już 7, Waldek Darłak. Siemanko, hej! Inni gadają, a my już gramy.

0: Basto i Hold You w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już 11 minut po godzinie 7 rano. Słuchajcie, uwaga, dzisiaj w środę mamy Dzień Copywritera, mamy Dzień Podcastów, Dzień Tłumacza też mamy i przede wszystkim, uwaga, teraz brawo, bijemy brawo, brawo dla wszystkich, no. bo mamy Dzień Chłopaka.
1: Panowie. A to wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego.
1: Dziękuję.
0: Słuchajcie, dziewczyny, to my mamy takie pytanie do was w takim razie. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Co? Czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, co tam wam przychodzi do głowy. Jakiego zdania żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na wasze głosówki. Czeka fajny melomercz, wbijajcie na meloradio.pl. Warto wysłać głosóweczkę. Bardzo prosto się to robi, tam tylko słuchawkę wystarczy nacisnąć, na dole strony macie.

0: All We Got It Right, Dalton w Melo Radio. Podkręcamy tempo w środę rano, już 15 minut po godzinie 7. I dzisiaj w Dzień Chłopaka czekamy na wasze głosówki. Uwaga, dziewczyny, uaktywnijcie się bardzo proszę. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Czekamy na głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy niczego nam nie wysłałyście, nie nagrałyście, no to dzisiaj jest właśnie ten dzień. Czekamy. Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? A teraz uwaga, to usłyszycie o tym, jaki jest nowy hit śniadaniowy. Różne dziwne jedzeniowe połączenia ludzie wymyślają. Ostatnio, no, Amerykanie zwariowali na punkcie nowej kanapki, biorą sobie hamburgera i do środka pakują, nie zgadniecie, ciastko,
1: no
0: ciastko czekoladowe do środka, znaczy się, no też no. Tak trochę, ale wiecie, to jest tak, że na pierwszy rzut to robi się takie, a później no to ten internetowy patent sporo osób zaciekawił i wiecie co ludzie robią, nie? Na początek robią, a potem, a w sumie,
1: ale wkładają ciekawe. Tam też oprócz tego mięso i tak dalej, tak?
0: Podobno tak. Po tym odkryciu pizza z ananasem spadła u mnie na drugie miejsce.

0: Gryfiny, World Away. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu i dzisiaj pytamy was w Dzień Chłopaka, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki.
1: Kochanie, nie dziś, boli mnie głowa.
0: Ale że jak, no jak?
2: Kochanie, nie dzisiaj, boli mnie znowu głowa.
0: No jak, ty też? A ty?
3: Dziś nic nie będzie.
4: Co? No i widzisz, wszystkie twoje kobiety tak, o.
0: Wszystko to jakoś tak się uwzięło, no. Dobra, słuchajcie, czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, na najlepsze, najfajniejsze, najbardziej kreatywne. Czekam Melomerch.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
6: Ten gość to postać posąg.

0: w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: list dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
13: Zabrali nam lato grzbana.
12: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Czego żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, no to lecimy z waszymi propozycjami.
1: A rób jak uważasz.
2: Kochanie, mamusia przyjeżdża.
3: Oj. Facet na pewno nie chciałby usłyszeć, że jeździ jak baba.
0: No jasne.
4: Kochanie, może posprzątasz mieszkanie i zrobisz zakupy.
0: Uwaga.
5: Myślę, że żaden facet nie chciałby usłyszeć od swojej partnerki, że mały, a śmierdzi jak duży.
6: Kochanie, dzisiaj składamy meble.
7: Będziesz kochać jak swoje.
0: Oho.
8: Jesteś najlepszy ze wszystkich swoich kolegów.
0: Uwaga, dziewczyny.
9: Dzień chłopaka w środę? Przypadek? Nie sądzę.
0: Lubimy to.

0: Prosto z soundtracka do gry, na którą też czekam, tak jak i wy pewnie. Kate Rell i Paco Amoroso. Sexy Magic, to jest sexy i jest magic i jest ten numer, który niesie nas w tę środę. Prosto dla was, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was zawsze w Melo. A teraz już za 8 minut 8, dużo energetycznej muzy. No i mamy też prognozę pogody. Oraz newsy.
1: No właśnie, newsy. I w tych newsach zabiorę was na plażę w Ustce. Mimo dobrej pogody nie można tam wejść.
0: Ale u nas zapraszamy. Tak dla was zagramy już niedługo.
2: A już o 8 zagramy
0: Gipsy PZ, będzie nieźle.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Wzdłuż ulicy Wrocławskiej na odcinku od mostu na kanale Ulgi do Partyzanckiej budowana jest droga dla pieszych i rowerów. W ramach tego zadania wybudowany zostanie także prawoskręt w Partyzancką. Tam trwają prace. Wartość inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych. Pod koniec roku ma być gotowa.

0: 23 stopnie to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się w Opolu i regionie po południu. W południe będzie 20 stopni, a więc ma się robić coraz cieplej. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się na niebie, to tak jak zwykle w ostatnich dniach przewaga słońca. Zachmurzenie może rosnąć w najbliższych godzinach, ale na pewno nie groźnie. Bez większych zmian w pogodzie, przynajmniej do końca tygodnia.
1: Jest już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach wciąż zamknięte. To po tym, jak turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Prawdopodobnie jest to mazut, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
3: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obuwie.
2: Sprzątanie plaż potrwa co najmniej kilka dni. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna był pijany. Wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce. Z systemu kaucyjnego korzysta i zamierza dalej to robić 75% Polaków. 45% pozytywnie ocenia jego funkcjonowanie, tak wynika z najnowszych badań. AI może ograniczać dostęp do wiedzy. Chatboty dają nam zaledwie wąski wycinek informacji. Ostrzegają przed tym naukowcy z Danii.
4: Ej, już za chwilę ostatnie słowo zabawa, w której będziecie mogli się odpowiednio wykazać, a teraz to my się wykażemy, bo gdy inni gadają, my już gramy. Tak podkręcamy tempo, Waldek Darłak. Siemano, hej, jest ósma.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Jason Derulo w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. No i oczywiście, że o tej porze to czekamy na was i na wasze telefony, bo jest już 11 minut po 8, a my za chwilę zaczynamy naszą zabawę. Ostatnie słowo. Teraz twoje słowo.
1: A, moje słowo? Dobra, no, bo myślałem, że chcesz dać mu dośpiewać, nie?
0: No, niech śpiewa. Ty też możesz pośpiewać. Albo możesz to zrobić śpiewająco. Proszę bardzo.
1: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7.
0: Dobra, żartowałem, oszczędzę wam tego. 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. No dzwońcie jak najszybciej, dwie osoby mają szansę. Czekamy na was, bo fajny merch jest do zgarnięcia, jak zawsze o tej porze w Melo Radio. Czekają na was skiety. No i do tego mamy Melo Torbę. Mogą być wasze takie właśnie prezenty. Dzwońcie, 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Czekamy na dwie osoby.
1: A ja obiecuję, że nie będę więcej śpiewał.

0: ride with this. Flip it. Dip it. Flip it.
1: Flip it w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Już 17 minut po 8. No to działamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Anastazja teraz razem z nami, która jedzie do pracy, a po pracy to będzie relaksik, a Anastazja relaksik robi remontując chatę, to prawda?
3: Tak, to prawda, bo zostały same listwy i myć okna. Przecież to najlepszy relaks, bo to się skończy.
1: No, jasne, to odpal sobie odpowiednio melo po południu, pomyj dzieci szybciej, a Sebastian też jest z nami. Cześć Sebastian, halo, halo.
4: No właśnie, słyszę, nie słyszałem.
1: No to dobrze, że nie słyszałeś, to znaczy trochę gorzej. Liczę na to, że teraz dobrze, że słyszysz i że będziesz słyszał dobrze. Sebastian miał iść do pracy, ale jakoś tak wyszło, że nie poszedł. I bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteście razem z nami i to jest zabawa ostatnie słowo. I wygrywa ten, kto powie tych słów więcej. Już za chwilę podaję wam kategorię. Zasada jest taka, że wy musicie podawać słowa z tej kategorii. Podajecie po jednym słowie na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Anastazja, podaje jedno swoje słowo. Za chwilę Sebastian, potem znów Anastazja i potem znów Sebastian. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melo torby i na wszystko macie 20 sekund. Ja mierzę czas. Czy to jest wszystko jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, cieszę się bardzo. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Kategoria na dziś, uwaga, elementy roweru. Elementy roweru, czyli po prostu co ma rower. Czas start.
3: Koła.
4: Pedał.
3: Klakson.
4: Kierownica.
3: Lancuch.
4: Siodełko.
3: No miało być też siodełko.
4: Bagażnik.
3: Rękawiczki.
1: Anastazja.
4: Sprychy.
1: Czekajcie, stop, stop, stop, czas, stop. Słuchajcie, 3-3, gdyby tak liczyć, chociaż Anastazja trochę przeciągnęła czas, Sebastian wykorzystał i dorzucił swoje. Czyli co, 4-3, Marcin, jako juror?
5: No 4-3, bo Anastazja przeciągnęła jednak. Poza tym no. Jest dzień chłopaka, więc...
1: O właśnie, no. Anastazja, zgadzasz się, nie? Dzień chłopaka dzisiaj.
3: No oczywiście, dlatego przegrała.
1: No, słuchaj... A jestem tylko ciekaw, bo z tym relaksikiem to a propos tego siodełka jakoś tak chodziło ci po głowie troszeczkę. To tak, żeby ci wygodnie było, słuchaj, dla ciebie melo torba. Będziesz sobie mogła różne fajne rzeczy tam wrzucić, jak już posprzątasz w chacie po tym remoncie. A dla Sebastiana mamy mega fajne, odjechane, oryginalne skiety Melo Radia. Pakujemy, wysyłamy. Cześć, dzięki.
2: Ostatnie słowo.
1: A ta zabawa znów już jutro po 8:00, tylko w Melo. Teraz 20 minut po 8:00. Bisony Fodera, podkręcamy tempo.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już prawie w pół do dziewiątej, a za chwilę Don Diablo.
1: To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Lubimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Muzyka i głos.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen.

0: Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Natalia Nykiel w Melo Radio. Faktycznie niezły error mają niektórzy. Słuchajcie, jakich informacji, jak myślicie, szukają dorośli w internecie?
1: Strach zapytać.
0: Bez skojarzeń. Uwaga, dorośli pytają coraz częściej, co znaczą poszczególne słowa, które słyszą od swoich dzieci. Sporo rodziców, wprost przyznaje się do tego, że wrzuca do AI poszczególne słowa, których nie rozumieją, albo nawet całe zdania, co do których kompletnie nie mają pojęcia, o co chodzi, a które to słyszą od swoich dzieciaków. No bo nie wiedzą, o co chodzi i nie rozumieją niektórych słów. No i dobrze, dzisiaj dzień tłumacza, to niech AI im wytłumaczy.
1: No właśnie.
0: A to proste jest przecież do zrozumienia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Najwięcej takiej energetycznej muzy u nas.

0: To Kala, Supreme, Madonna. W Melo Radio, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Ja wam życzę, żebyście byli tak skupieni dzisiaj jak Marcin nad newsami. Co za chwilę?
1: Za chwilę będzie o tym, że są utrudnienia na Mazowszu, jeśli chodzi o kursowanie pociągów. Słuchajcie uważnie.
0: Za 8 minut będzie 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On. Za chwilę w Melo Radio też prognoza pogody na środę.

Najlepsze sylwestrowe Melo. Festival Lands on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

promocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Piosenkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Po reklamie.

Zakończyły się naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu przy Centrum Przesiadkowym Opole Głównej. Od wczoraj skrzyżowanie jest już w pełni dostępne, ale do końca przyszłego tygodnia drogowcy będą jeszcze wykonywać poziome oznakowanie. Tak więc chwilowe utrudnienia w tym miejscu mogą jeszcze występować.

0: pogoda.
1: Kolejny udany pogodowo dzień szykuje się na Opolszczyźnie. Szybko rośnie temperatura i możemy liczyć na 20 stopni w południe i 23 stopnie nawet wczesnym popołudniem. Druga połowa dnia będzie jednak bardziej wietrzna, przez co odczuwalna temperatura pozostanie na tym poziomie 20 stopni. Ma się też chmurzyć lokalnie w regionie, ale padać na pewno nie będzie. To samo dotyczy kolejnych dni. Jutro pogoda niemal identyczna.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Firmy transportowe na granicy bankructwa. Cena diesla przekroczyła 9 zł za litr. Tankowanie ciężarówek jest o kilka tysięcy złotych droższe niż na początku roku.
4: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
5: To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące.
4: To jest kosmos.
3: Mówił jeden z kierowców. Tir spala średnio do 40 litrów na 100 kilometrów. Od wczoraj trwają utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano dotąd 38 pociągów. To po uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Sprawdzanie dokumentów podczas kontroli na lotniskach w USA teraz tylko na stojąco. Funkcjonariusze według nowych zasad nie będą już mogli siedzieć. John Carver został trenerem Radomiaka. 61-letni angielski szkoleniowiec podpisał kontrakt do 30 czerwca przyszłego roku. Jest trzecim w tym sezonie szkoleniowcem drużyny z Radomia.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Powiedział wam już ktoś dzisiaj, że świetnie wam idzie? Jeśli tak, to super, jeśli nie, to ja wam to mówię w takim razie. Podkręcamy tempo w Meloradiu, żeby było jeszcze lepiej. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, cześć, hej, jest dziewiąta.

Florida i Kesha, Ride Around w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w środę. 30 września mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Copywritera. Mamy. Dzień Tłumacza też mamy. I Dzień Podcastów mamy, ale to co najważniejsze, uwaga, to mamy też Dzień Chłopaka, więc korzystajcie dzisiaj od samego rana. Fajnie ta środa się zapowiada. A za chwilę o pewnym trendzie, całkiem nowym i modowym hicie na jesień. Thomas Gray wcześniej w Melo. 12 po 9.

0: Trips i Kubańczyk w Melo. 17 minut po godzinie 9, czy jesienią może być gorąco? No jasne, że może być, jeżeli na przykład sprawdzamy różne modowe trendy. Że ja na ten pomysł nie wpadłem, słuchajcie.
1: No popatrz.
0: No, na ostatnim Fashion Week pojawiło się coś, co może stać się hitem tej jesieni. Jeansy, które wyglądają jakbyście, no krótko mówiąc, wpadli z nimi w błoto. No, albo byli na budowie. Krótko mówiąc, no są takie, jakby nigdy pralki nie widziały. Wystąpiła w nich Heidi Klum na pokazie. No i teraz można już coraz częściej zobaczyć po prostu na naszych ulicach ten trend, to mood wash. No i są tacy, którym się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ciekawe, czy gorąco się robi, jak się widzi cenę takich spodni.
0: No właśnie, to jest najfajniejsze, słuchaj, bo wiecie, nie musicie nawet po takie spodnie do sklepu się wybierać, w ogóle kasy wydawać. Wystarczy przejść się do łazienki i zajrzeć do kosza na pranie i już jesteście modni.

0: Silver Bumpa On Tonight w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, no, jest akcja, no, mało już tego września zostało. Korzystajcie w takim razie, tak sprawdzam i zobaczcie, jak to się dziwnie tutaj wszystko poukładało, nie? Dzisiaj 30, ostatnia środa, no. Nie dość, że w tym miesiącu, to jeszcze w tym tygodniu. Przypadek?
1: Wow, super. No.
0: Prawie pół do dziesiątej mamy. I za chwilę Imany też mamy fajny numer. Don't be so shy w Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: Po reklamie.

0: te klawisze na samym końcu. Calvin Harris, Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life w Melo Radio. To tak właśnie, podkręcamy tempo w Melo w środę rano. Za 18 minut 10, to już nie takie rano, nie? Słuchajcie, u nas w górach to można sobie zrobić zdjęcie z misiem. Ja wiem, tanio nie jest, ale można sobie zrobić.
1: Można.
0: A na weselach w Azji to tak totalnie za darmo z gorylem.
1: O, ciekawe,
0: zdziwiony?
1: Ciekawe,
0: no. Ostatnio mega popularne stało się przebieranie na weselach właśnie w Azji w stroje goryla. Tak ludzie tańczą tam na parkiecie, a później takie filmiki masowo wrzucają na sociale. Podobno super zabawa. Ten trend poniósł się mocno po TikTokach, a ja jestem prawie pewien, że pierwszy na ten pomysł wpadł jakiś wujek z Polski.

0: Modelki i Włodarski w Melo.
1: No to teraz twój ruch, siemanko.
2: Siemanko. Dobra, to w takim razie L4.
3: Dobra, to...
1: No.
3: To drzwi są tam, nie?
2: Dobra. Nie, no co wy, no naprawdę. No. Co mnie, Katar pokona?
0: Zostań.
4: A już o 10:00 zagramy.
2: John Sumi, The Chainsmokers, Ilzy, Ill The Time.
1: Czuję, że fajnie będzie.
2: Ale czekaj, zmieniłem perfumy, to dlatego?
1: Nie.
2: Okej, okay, to
1: jutro też fajnie będzie, od 6:30.
2: Też to czuję.

0: Kaszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Ja nie mam nic.
3: Ty nie masz nic.
4: On nie ma nic.
2: To razem właśnie mamy tyle.
4: W sam raz tyle.
5: Żeby założyć wielką fabrykę!
6: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto-firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
18: Taniej kupować.
16: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
20: Hot doga poproszę.
19: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
23: Po reklamie.

0: remont chodnika wzdłuż ulicy Ozimskiej od skrzyżowania z Małopolską do Choroszkiewicza. Trzeba tam uważać na pieszych. Wymieniane są obrzeża i podbudowa. Następnie rozpocznie się układanie kostki brukowej i jak podaje Miejski Zarząd Dróg w Opolu, finał robót przewidziano na końcówkę października. Po pogodnym poranku czeka nas również przyjemny, pogodny dzień w Opolu, chociaż lokalnie może się bardziej chmurzyć na Opolszczyźnie. Na razie jednak nie widać deszczu w prognozach. Dotyczy to nie tylko dzisiejszego dnia, ale również kolejnych. Widać za to przyjemną temperaturę do 23, a może nawet 24 stopni. Ma się ona podnieść dzisiaj około godziny 15 w Opolu. To będzie ta maksymalna wartość, której możemy się spodziewać.
1: Są newsy Meloradia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Rozmawiajcie z dziećmi o zasadach bezpiecznego korzystania z hulajnóg, apeluje opolska policja i ku przestrodze publikuje na swojej stronie film, na którym widać, jak nastolatek jadący hulajnogą elektryczną wjeżdża na przejście dla pieszych i uderza w bok samochodu, który znajduje się już na przejściu. Do zdarzenia doszło w Strzelcach Opolskich. Na szczęście skończyło się na niegroźnych potłuczeniach. A już pojutrze w Opolu rozpocznie się 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Potrwa 9 dni.
2: Opieramy się tradycyjnie na konkursie filmów krótkometrażowych pełnometrażowych, jak i konkursie filmów amatorskich. Dodatkowo oczywiście panorama kina światowego, nowości, wydarzenia towarzyszące.
0: Mówi organizatorka Marta Wolna. W tym roku honorową lamą zostanie nagrodzony aktor Tomasz Szuchart. I po miłości mogą z kolei powiedzieć przechodnie, którzy będą szli mostem groszowym. Będzie brzmiało filmowo, ale to wcale nie film. Miejski Zarząd Dróg usunął kłódki, które zakochane pary zapinały na balustradach mostu. Podobno za bardzo obciążały ponad 120-letnią przeprawę i niszczyły jej powłokę antykorozyjną. A za godzinę powiem o zmianach czekających nas na przystanku.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Jest kolejny rosyjski atak na terenie Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali SMS-y z ostrzeżeniami. 13-latek, który planował zamach w szkole, został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Zdecydował o tym sąd w Wąbrzeźnie. Rząd przyjął zmiany w podatku PIT. Ministerstwo Finansów proponuje podniesienie progu podatkowego do 130 tysięcy złotych. Kolejny będzie do 150 tysięcy ze stawką 24%. Po przekroczeniu tej kwoty będzie trzeci próg 32%, wylicza minister Andrzej Domański.
5: To jest rozwiązanie, na którym skorzysta co najmniej 3,5 miliona podatników.
4: Rocznie będzie można na tym zaoszczędzić ponad 3,5 tysiąca złotych. Krótki termin przydatności sprawia, że żywność wydaje się zdrowsza, nawet jeśli różni się od podobnych produktów jedynie opakowaniem. Tak wynika z badań.
3: Jedzcie zdrowo. Siemanko, 10 na zegarach, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy. Johnson i The Chainsmokers, Ilzy i All The Time. To jest nuta, którą zaczynamy i bardzo się cieszę, bo dzisiaj też dużo niespodzianek, dużo prezentów, będzie super.

Liwka, poza tobą nic w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo, ależ to jest piękne. To rozgrzewa duszę, rozgrzewa serducha i bardzo dobrze. A w międzyczasie, słuchajcie, chciałem wam tylko powiedzieć, że wczoraj to było? Nie, przedwczoraj byliśmy na premierze Lalki w Operze i w ogóle było bardzo fajnie i nawet z tego nagraliśmy vloga z Monią. Tylko wiecie co, ja mam wrażenie, że oni nas chyba więcej nie zaproszą. A dlaczego, to możecie zobaczyć na Instagramie Meloradio, bo tam wszystko macie nagrane, także wbijajcie, zostawcie lajka, zostawcie followa i dajcie znać, jak im poszło jako reporter, bo w sumie to był mój pierwszy raz. I tak wiem, że już mnie więcej nie zaproszą. Było warto.

Gnarly Wasted i 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo w środę, mały piąteczek. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce dla osób, które lubią trochę, no powiedziałbym, że oldschoolowe brzmienie, no bo ta piosenka ma już parę wiosen na koncie, ale styl jest naprawdę fantastyczna i może się kojarzyć też z bardzo wakacyjnym vibe'em. More Than You Know, Axwell Ingrosso, to jeszcze w tej godzinie.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Sobel Francis, całe lato i 19 minut do godziny 11, tak, podkręcamy tempo. Proponuję zrobić sobie kawę. Wiem, że nie chce się wstać od biurka, ja was rozumiem całkowicie, niektórzy w ogóle w samochodach, to też już kompletnie nic się nie chce, ale kawa może zmienić wasze życie. Może na przykład dać jakiś dobry pomysł, zainspirować. Do czego? A ja wam powiem do czego, do szybkiej kasy. Słuchajcie, 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia za to, że wejdziecie na meloradio.pl, napiszecie, na co chcielibyście to wydać i później odbierzecie telefon. Zobaczcie, to są trzy proste kroki, które de facto mogą sprawić, że ta środa będzie niemalże idealna. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i zgarniajcie ten hajs.

0: Josh Baker, Poppy Bucks, Compi, My Place w Meloradiu, 10 minut do godziny 11. Fajnie, że jesteście. No bo ja też nie jestem sam, jest razem ze mną Marcin Sikora.
1: No
0: siemano.
1: Właśnie, jestem, cześć. Dowiecie się, gdzie już nie pojeździcie na rollercoasterze.
0: O kurczę, to brzmi trochę niebezpiecznie. Dobra, uważajcie na siebie.
2: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt, Soulstar i I Like. No i ta genialna, bardzo energetyczna nuta punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

najlepsze sylwestrowe mele. Festival Ant on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, zapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

23, a nawet 24 stopni ma dzisiaj wzrosnąć temperatura w Opolu. W najcieplejszej porze dnia to jak zwykle będzie około godziny 14 czy 15. Odczuwalna temperatura może być trochę niższa, ale niewiele. A na niebie przewaga słońca i wzrost zachmurzenia od czasu do czasu. W najbliższych godzinach również nie będzie jednak padać w Opolu i regionie, również w kolejnych dniach.

0: są newsy Meloradia.
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ważne zmiany od jutra na ponad 100 przystankach komunikacji miejskiej w Opolu. Dokładnie 106 z nich zyska status na życzenie, czyli autobusy będą się na nich zatrzymywały tylko na wyraźny sygnał pasażerów. Przystanki te zostały wyraźnie oznaczone. Na stronie MZK jest też dostępna ich lista. Tymczasem coraz krótsza jest lista miejscowości, w których brakuje wolontariuszy Szlachetnej Paczki, ale i tak jest za długa. W województwie opolskim wciąż brakuje około 70 osób. Zapełniły się miejsca właściwie tylko w Opolu.
2: Kiedy wolontariusz już pozna rodzinę, pozna jej potrzeby. W połowie listopada następuje wielkie otwarcie bazy rodzin Szlachetnej Paczki i wtedy każdy może zostać darczyńcą. Pomoc do rodziny trafi w połowie grudnia, w weekend cudów. Natomiast ta pomoc do rodziny nie trafi, jeśli wolontariuszy nie będzie.
1: Mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. Dziś ostatni dzień zgłoszeń potencjalnych wolontariuszy. Sporo czasu jest za to jeszcze, by zagłosować w budżecie obywatelskim Opola. Na liście projektów do głosowania jest 71 pozycji. Głosujemy elektronicznie. A za godzinę będzie o inwestycji planowanej przy A4 koło Krapkowa.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Inflacja we wrześniu znów poszła w górę, wyniosła 4%, to tak zwany szacunek flash Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu inflacja wynosiła 3,4%. Litwa ćwiczy ewakuację do Polski na wypadek rosyjskiej agresji. Do 3 października potrwają wspólne ćwiczenia przez Przesmyk Suwalski. Park rozrywki Six Flags zamyka jeden z najsłynniejszych rollercoasterów na świecie. Chodzi o X2. Decyzja zapadła po ujawnieniu historii poważnych obrażeń i śmierci wiązanych z tą atrakcją. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
5: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać niemal automatycznie.
4: Obserwacje najlepiej zacząć około 19:30.
6: A jakby coś, dla mnie to wy jesteście najfajniejszymi gwiazdami.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siema, 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. I zwłaszcza, że mamy co i w ogóle jest fajnie, bo jest środa, mały piątek. Marlon Hofstadt, So Starry I Like. Wypiłem kawę, przepraszam.

Panie, tak w ogóle, to z racji Dnia Chłopaka, to życzę wam dużo radochy, dużo miłości, dużo spokoju, dużo grania w gierki, dużo wypasionego jedzenia, mało telefonów z pytaniem, gdzie jesteś, bo miałeś być? Generalnie, żebyście mogli przebudzić w sobie tego młodego dzieciaka. A, no i żebyście mogli chodzić w tych ulubionych dresach, które już co prawda mają dziury, ale to nic. David Guetta, Martin Garrix, Brooks, Like I Do. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, ziomki.

0: No i to jest prawdziwa sigma muzyczna. Kygo, Take Me Back, Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Na z racji tego, że my mamy dzisiaj środę, czyli mały piątek. Środa to też dzień prania, tak tylko przypominam, może ktoś zapomniał, to akurat będzie mógł sobie zrobić. Ale z racji tego, że do weekendu już blisko, no to ja wam serwuję jedną z nowości od Metznera. Cały blok, bardzo dobrze to brzmi i naprawdę fajnie się rozkręca. Myślę, że ta nuta zostanie z nami na dłużej.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do stu.
8: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Po reklamie.

0: On the Move w Meloradiu, podkręcamy tempo. 19 minut do godziny 12. Dobrze, że jesteście. Dlaczego dobrze? Dlatego, że przypomnę o rzeczy, która może poprawić wam trochę humor. Może dzięki temu sobie kupicie coś ładnego. Tak, ladies and gentlemen, ja przypominam o rzeczach ważnych, o ile nie najważniejszych. 200, a nawet 500 złotych za to, że w zasadzie wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co byście to wydali. I to w zasadzie jest wszystko, bo potem jak odbierzecie od nas telefon, to kasa tak naprawdę jest już wasza. Oczywiście chodzi o ten telefon związany z anteną Meloradia. Także bądźcie czujni i w razie czego, jak już się zgłosicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie.
1: W kieszeni, że ten po nieprzespanych nocach.

0: Toby Romeo, Fly High w Meloradio, 10 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. A razem ze mną Marcin Sikora ponownie. Siemanko, bro.
1: No, cześć.
0: Co tam, byczku?
1: Wiesz co, będę mówić o tym, kiedy na Ziemi powstało życie, bo już podobno wiadomo, już jest data.
0: Tak?
1: Tak.
0: A co było pierwsze, jajko czy kura?
1: A nie wiem.
0: No to zaraz się może dowiemy coś.
2: A już o 12 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i Chcę Więcej w Melo.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Ten numer punktualnie o 12, wtedy inni będą gadać. No my już wam coś zagramy, super.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
3: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl / na firmy.
20: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: O reklamie.
0: jest Melo Radio. Pogoda.
21: Pogodne popołudnie z rosnącym lokalnie zachmurzeniem czeka nas dzisiaj w Opolu i regionie. Na pewno jednak będzie ciepło, nawet 24 stopnie mogą pokazać termometry około godziny 15 w Opolu. Mamy ostatni dzień września, a temperatura jak w czerwcu. Kolejne dni z podobną pogodą, zmiennym zachmurzeniem, ale padać nie będzie. Maksymalne wartości temperatury do soboty przynajmniej powyżej 20 stopni.
0: Są newsy Melo Radia.
21: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. 2,5 km ekranów akustycznych stanie już niebawem wzdłuż autostrady A4. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na budowę osłon dźwiękochłonnych przy autostradzie między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na realizację pracy. To teraz przenosimy się na tory, a właściwie w ich pobliże. 386 tysięcy pasażerów miesięcznie obsługuje stacja Opole Główna, a ruch dobowy wynosi około 13 tysięcy wsiadających i wysiadających. To statystyki, które publikuje Czas na Opole. Z Opola Głównego pasażerowie najczęściej podróżują do Warszawy, na kolejnych miejscach Wrocław, Kraków i Katowice. A lada dzień do Opola zjadą filmowcy z całej Polski, ale rozpoczynający się w piątek 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy to nie tylko konkursy i nagrody, ale też wiele wydarzeń towarzyszących.
22: Kino samochodowe, które będzie na Politechnice Opolskiej ostatniego dnia festiwalowego.
21: Mówiła organizatorka Marta Wolna, to oczywiście jedna z wielu propozycji. Tegoroczny Festiwal Filmowy Opolskie Lamy potrwa do 10 października.
23: Minuta do 12, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
24: CBŚP zatrzymało dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej. Wartość skradzionych zwierząt to około 300 tysięcy euro. Eksplozja w Mołdawii. Rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, pokonał kilkanaście kilometrów i rozbił się niedaleko ukraińskiej granicy. Zamiast jednego z promów, miejski autobus, tak będzie w Świnoujściu w okresie jesienno-zimowym. To z powodu wysokich cen diesla, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
25: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
24: Miesięczny koszt promu to 400 tysięcy złotych, autobus kosztuje 6 razy mniej. Już wiadomo, kiedy na Ziemi warunki pozwoliły na powstanie życia, wyliczyli to naukowcy. Było to 4 miliardy 330 milionów lat temu.
23: Ciekawe, po ile wtedy była benzyna. Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. A Marcin, z tego co wiem, kończy pracę.
26: Tak, zgadza
23: się. Brawo! Juhu! Gratulujemy serdecznie. I jeszcze jedno ważne info.
27: Ostatnia noc na pomoście, czekamy.
23: Nie przejmujcie się, bo szybko zleci. A kiedy inni gadają, my już gramy.
27: Jorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Offenbach i Star Sailor w Meloradio. 4 to the floor, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 12 i w takim pierdlu to nawet sam mógłbym posiedzieć. I to nie jest bait, zresztą przejdźcie sami. Słuchajcie, Indonezja, miasto Bogor i więzienie, które stało się mega luksusową opcją. Dostaliśmy fotę z tamtejszego apartamentu, bo tak to nazwę. W środku, uwaga, telewizory, wbudowany symulator golfa, siłownia, ładne meble. Generalnie wypas. Podobno dwóch więźniów tam żyło, ale jako, że niechcący te wypasy gdzieś tam wyszły na jaw, no to już ich przenieśli. Dokąd? Nie wiem, ale jakby coś w Polsce, zapraszamy na czaj.

0: James Hype, na którego jest jak zawsze mocarny hype. Jego nowość Confession. Dzięki Mikołaj za potężny mental backup. To było mega miłe, stary.
1: Zawsze będę twoim hype manem.
0: Dzięki, stary. Czuję się jakbym był Kubo na Fide, który ma swojego Krzysztofa.
2: 27 minut po 12.
1: A ma też kochaną Anię. Bardzo chciałby się przyjechać.
0: Kizo w tej godzinie jeszcze i Disney. Hotelowa doba w apartamencie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź stream.

0: 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
2: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Po reklamie.

0: to jest piękna nuta. Słuchajcie, oprócz tego, że Kizo tak trochę tutaj napięty śpiewa i w ogóle rapuje, to chciałem zwrócić uwagę na to, że nawija o ważnych rzeczach, o tym bezpieczeństwie, o tym, że ludzie się rozumieją i mogą spędzać czas tak, jak lubią najbardziej. I to jest naprawdę mega opcja i ja wam życzę, żebyście mieli taką comfort person, z którą czujecie się idealnie. A na zegarach mamy 17 minut do godziny 13 i z taką comfort person możecie też sobie odpalić Melo po 18 w piątek, bo wtedy 30 Meloradia, a tam znajdziecie m.in. tę nutę. Whatever turns you on, Axwell i Bon, głosujcie przy okazji na meloradio.pl. A ja mogę wam obiecać, że więcej takich genialnych, elektronicznych perełek znajdziecie tylko tutaj. Dobrze trafiliście. Jakby coś,
1: nazywamy się Meloradio.

0: Of My Love, of Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo, no i jest ze mną ona, czyli Ula Harciarek.
1: Cześć. I będą newsy. A w newsach o bardzo ważnej polskiej produkcji, która dziś ma swoją premierę.
0: Chyba wiem jaka. Chyba byłem na pewnym wydarzeniu, które wy możecie już teraz zobaczyć na Instagramie Melo Radio. Coś mi się wydaje, że chyba wiem, o co chodzi.
2: A już o 13 zagramy
0: Fastboy Music Sound. Tak, podkręcamy tempo. Do tej nutki można wszystko tak naprawdę, co polecam. Ja w ostatnim czasie, jako że kicham, to też naprawdę fajnie się do tego smarka.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Minuta do 13, newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, informuje mieszkańców województwa lubelskiego RCB. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Skazany za planowanie zamachu na koncert Taylor Swift przegrał proces z Disneyem. Sprawa dotyczyła pokazania domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce. A do kin wchodzi dziś polska superprodukcja. To adaptacja lalki Bolesława Prusa, Stanisława Wokulskiego, gra Marcin Dorociński.
2: To jest o poszanowaniu pracy, o tym jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
1: Na ekranie zobaczycie całą plejadę gwiazd polskiego kina. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, jednym z najlepszych na świecie, znalazł się wśród 500 uczelni z całego globu.
0: Gratulacje! To się nazywa być mądrym. 13 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi. Czy jestem mądry? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, ale wiem jedno. Odnośnie lalki będę miał za chwilę coś mega turbofajowego.

0: Silva Bumpa on tonight w Melo Radio. 15 minut po 13. Mam mega fajną niespodziankę dla was, no bo trzy podwójne zaproszenia na filmową lalkę, która dzisiaj ma swoją premierę. Film obejrzycie w kinie Helios. Wiem też, że jesteście ciekawi jednego. No jaka jest ta Izabela Łęcka? I o to pytaliśmy w poniedziałek w Operze Narodowej, między innymi szanowną panią Kamilę Urzędowską.
1: Mam nadzieję, że każdy tę Izabelę odczyta po swojemu. Myślę, że ta adaptacja jest bardzo wierna i że ta Izabela też jest zbliżona do tego, jak jest przedstawiona w powieści. Oczywiście powieść rządzi się swoimi prawami, a sam film jest kwestią i scenariusza, i naszego wspaniałego reżysera, później montażu. W naszej historii opowiadamy głównie przez Stanisława Wokulskiego, a nasza Izabela jest, no mam nadzieję, taką, że będzie się dało ją zrozumieć.
0: No właśnie, trzy podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios, dzisiaj do zdobycia. No i co trzeba zrobić? Odpowiedzieć na pytanie głosówką, a pytanie brzmi: dlaczego Wokulski był Sigmą? Czekam na najbardziej kreatywne odpowiedzi, a te dajcie na WhatsAppa Meloradia, czekam na głosówki. Wloty na lalkę też czekają, także generalnie proszę się ładnie postarać.

0: Mają Maj w Meloradio, to Criss Cross Amsterdam. 27 minut po 13. Przed momentem pytałem was, dlaczego Wokulski był Sigmą? No bo mamy dla was 3 podwójne zaproszenia na lalkę do kina Helios. No i mam pewne propozycje.
1: Wokulski był Sigmą, bo miał wąt, co każdą haleczką cząsł.
0: Sigiemka, podwójne zaproszenie jest twoje. Sztos, Pablo.
2: No ja uważam, że Wokulski był Sigmą, bo miał dużo hajsu, mógł mieć każdą, ale nie zadowolił się byle czym.
0: Bez kitu, nice, podoba mi się to. Podwójne zaproszenie jest twoje. Karolina.
3: Może Wokulski był Sigmą, ale finansową, bo w miłości totalnym NPC-em.
0: Może i tak, ale jak to wszystko tak naprawdę się wydarzyło w filmie, no to wy zobaczycie sobie już tak naprawdę, kiedy chcecie, nie? Bo jak coś, to dzisiaj jest premiera. No, także trzecie rozdane. Słuchajcie uważnie Melo, bo może jeszcze jutro będzie szansa.

0: To promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgon.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: Mike Perry, Caso, Inside the Lines w Meloradio. 16 minut do godziny 14, ale się dzieje. Filip Heiser i jego żona pochwalili się nową chatą. Cały polski internet już tym żyje. Chodzi o mieszkanie na krakowskim Kazimierzu. Wiecie, generalnie wygląda to mega fancy. Są zdjęcia w sieci, polecam. Całość jest w stylu takim loftowym, tu kryje się taki industrialny charakter. Wiecie, beton, cegła, czy tam też drewno jakieś, nie? Tak, przypominam o tych fotkach, żeby zobaczyć sobie w sieci i podobno czytam, że nie mają zamiaru się stamtąd ruszać. No i fajnie, bo naprawdę dobrze jest mieć takie miejsce na ziemi, ale w sumie mnie to ciekawi tylko, jakiego proszku do prania będą używać.
1: Pierwsze nie będzie.

0: Tak po amerykańsku trochę. Niby włoski, nie? Ale taki prima donna.
1: Jesteś American boy?
0: Yeah, jestem. Ja zawsze byłem.
1: American soldier, please take me to the USA.
0: American boy, Dobra, nieważne. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Było super.
1: Dziękuję, Adrian.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: To była czysta przyjemność.
0: Nie, no to wielki zaszczyt po prostu, nie? Dzięki. Dzięki bardzo.
2: A już o 14 zagramy
1: Breaking Dishes, Eli Oaks. Aha.
0: No, to ja się zbieram. Kotleta wziąłem dzisiaj.
1: Co ty gadasz?
0: No, ziemniaczki.
1: Jest jeszcze?
0: Jest jeszcze.
1: Dobra, to muszę iść niedługo.
0: Dobra. Freak Fight za chwilę, siemanko.

0: Najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
3: Hot doga poproszę.
2: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.

0: euro na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Mela Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Pod wpływem alkoholu wsiadł za kółko zastępca prokuratora okręgowego w Opolu. Został zatrzymany na podkarpackim odcinku A4. Tankują do pełna i odjeżdżają nie płacąc. Tak jest często w Niemczech. Od jutra benzyna i diesel będą tam nieco tańsze, bo państwo wprowadza paliwowy rabat. Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Chwali go dyrektorka szkoły w Poznaniu Magdalena Katarzyńska-Radomska.
3: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowy i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe.
2: Uczniom poprawiła się też koncentracja na lekcjach. Chat GPT, coraz popularniejszy z danych OpenAI, wynika, że tygodniowo korzysta z niego ponad miliard osób.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: fight w Melo Radio z Mikołajem Kujawińskim i kimś jeszcze.
1: Kto to taki, ten ktoś jeszcze?
2: Będzie gość, a tak naprawdę chodzi mi o to, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, wszystkiego najlepszego. Chociaż mamy przykrą historię. Zerwałam Mikołajowi piękne różowe kwiaty. On je po prostu...
1: przesadził z powrotem do ziemi. No bo jakbyś mi dała, nie wiem, zestaw kluczy do samochodu albo coś takiego, co mógłbym użyć w swoim codziennym życiu.
2: Mógłbyś te kwiaty na przykład sobie zapleść we włosach i byś wyglądał na takiego Mikołaj romantyczny.
1: Okej.
2: To jest w ogóle skandal, słuchajcie. Człowiek serce na dłoni daje chłopowi, a on po prostu je zgniata i wyrzuca w ogóle.
1: No bo ja naprawdę nie rozumiem waszej obsesji z kwiatami. Po co komu kwiaty? Ja mam alergię zresztą.
2: Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Iga Mikołaj, siemanko, ale gość naprawdę będzie po godzinie 15.

0: Komodo, 12 minut po 14, a teraz zmieniamy klimat. Uwaga!
1: To zabrzmi źle, ale wcześniej był Mauro Picotto i pomyślałem sobie, żebym zjadł pizzę, a teraz bym sobie zjadł jakieś tamales, coś takiego.
0: Słuchajcie, co się wydarzyło na meksykańskiej ziemi.
1: No w Meksyku ewidentnie ktoś tam nie podumał.
0: Dlaczego?
1: No bo jak można wziąć chihuahuę do Gwardii Narodowej?
0: Szczerze, ja mam pewne przemyślenia. Za każdym razem, jak na ulicy mijam dużego psa, to jest grzeczny. Mijam chihuahuę, to jest furiatem.
1: No właśnie, to przecież nie może w służbach taki furiat pracować, nie?
0: No może, bo będzie, wiesz, atakował
1: tam. Spokojnie, ale on ma szukać, a nie atakować. On ma do pracy poszukiwawczo-ratowniczej został wzięty. Jezu, no. Wyobraź sobie, że, nie wiem, przygniata cię budynek i znajduje cię chihuahua. Ja bym powiedział, zostaw.

0: odbryska, lato pocałuj mnie, co się tak rozśmieszyło.
1: Już pierwsze zdanie. 19 września Filip Heiser i młodsza od niego ponad 20 lat Bianka wzięli ślub.
0: No tak było.
1: Wszyscy o tym wiemy, tak. Nikt nie opowiedział nam tej historii lepiej niż oni.
0: Kurczę, ten podcast był tak wybitny.
1: A dzisiaj mamy właśnie święto podcasterów, Międzynarodowy Dzień Podcastów.
0: O!
1: I podobno ma być drugi odcinek.
0: No nie.
1: Filip i Bianka Heiser Podcast. Tak, tak. W ogóle, czy to nie powinna być Bianka i Filip Heiser?
0: Byłoby to
1: kobieta
0: kulturalne.
1: Kobieta się najpierw chyba przedstawia, prawda?
0: Nie? Chyba wiemy, że pan Heiser lubi się z sobą
1: On chyba
0: cieszyć.
1: Większą czcionką w ogóle był napisany.
0: Bo on ma w ogóle większego, okej?
1: No od niej na pewno. Ma być drugi odcinek i podobno w drugim odcinku mają się nabijać z tego pierwszego.
0: Genialne, czyli jak jest hejt,
1: ale to jest zaskakujące, bo ja słyszałem, że Filip był bardzo zdziwiony w ogóle, że ten pierwszy odcinek był tak negatywnie odebrany.
0: A nie wiedział, biedny.
1: Nie wiem, no kto mógł to przewidzieć,
0: prawda? Nikt tego nie wiedział, że to tak będzie.
1: No myślę, że producent tego podcastu powinien spojrzeć, nie, i powiedzieć, a mało tu powiedziałem.
0: Ale to Bianka była też producentką tego odcinka?
1: No chyba, bo ona w tym studiu pracuje jako producent, nie? Tak mówił Filip.
0: Sama sobie zrobi lepiej, nie?

0: W Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a w tej godzinie poznamy nowe słowo, które weszło do mainstreamu.
1: No proszę, i kto to takie słowa wymyślił? Pewnie jakiś myśliciel, filozof, polonista.
0: Doktor.
1: A, doktor nauk, rozumiem.
0: I dziennikarz.
1: Polonistyczny.
0: Bardzo znany.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w

0: od Oleofarm.
1: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś! Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Animals Martin Garrix, jak ty świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. To jest w ogóle imponujące.
1: No i mam naturalne w dodatku, dlatego takie żółte.
0: Nie to co pan Filip Kaiser. Słuchajcie, jest nowe słowo w polszczyźnie. Pizza z kebabem. Najchętniej kupowana pizza w Szwecji, to jest znaczenie.
1: Wow, naprawdę? Naprawdę? W Szwecji tak jedzą?
0: No.
1: No widzisz, byliśmy ostatnio w Szwecji, w sensie Polacy, my, nasza reprezentacja. I czy była pizza z kebabem? To jest pytanie, na które nie odpowiedział trener Jan Urban.
0: Aha, to jest nasz trener?
1: Nie, Szwedów. Wiesz co, przyszedł potop i go zabrali.

0: Ale my podkręcamy tempo Sexy Magic, nie Mikołaj?
1: A tu zaraz będzie sexy i zaraz będzie magia.
0: Ja tutaj widzę takie zdjęcie bez koszulki, ja nie mogę się skupić w ogóle.
1: O co chodzi? Słuchajcie nas po 15 koniecznie.
2: A już o 15 zagramy
1: Reasons, Eli Oaks i Lavinia.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie. To jest Melo Radio.
12: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
13: Ula Harciarek on the mic. 5 miliardów opakowań kaucyjnych zebrano w ciągu roku. To m.in. plastikowe butelki, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
14: Punkty zbiórki wyposażone w automaty cieszą się największym powodzeniem. Blisko 90% opakowań oddawanych jest właśnie w automatycznych punktach.
13: System ma objąć też małe szklane butelki, tak zwane małpki. Długi ma niemal 1,5 miliona polskich facetów. Łączna wartość ich należności to ponad 55 miliardów złotych. Studenci zapłacą mniej za obiady. Tak będzie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczelnia zaczyna dopłaty do posiłków. Został zwolniony, bo boi się latać samolotem i odmówił służbowych podróży. To historia z Włoch. Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości ponad 52 tysięcy euro.
15: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu. Dzisiaj środa to dzień przyjemności, do tego dzień chłopaka, więc uznaliśmy z Mikołajem, że połączymy to wszystko.
12: I za chwilę zdradzimy. Odkryjemy wszystkie karty.

0: W Melo Radio. Nie jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj sami. Jest Dzień Chłopaka, jest ze mną Mikołaj, ale też jest Jacek z bardzo znanego programu reality show.
1: Dzień dobry, Jacek z Office Line.
0: Tak, słuchaj, wiemy, że od programu już trochę minęło czasu i chcieliśmy się ciebie zapytać o to, czy wszystko poszło po twojej myśli, czy na przykład jednak produkcja tak to trochę zmontowała, że...
2: Że coś byś tam poprawił, tak? Nie? Coś może byś dodał, może odjął.
1: Pomidor.
0: Okej.
1: Ja bym pokazał to trochę inaczej.
0: Jasne.
1: Może tak dyplomatycznie powiem. A nie wiem, czy wszystko poszło... Nie, tam niewiele poszło po mojej myśli. Dobrze się bawiłem. To poszło po mojej myśli. No.
0: A wakacje były fajne?
1: Bywały.
0: Okej. Okay. Okej.
2: No bo to zawsze jest tak, nie, że jak się ogląda takie programy, to potem się zastanawiamy, czy my tak zaprosiliśmy do studia anioła, czy demona, bo tak naprawdę nie wiemy. I jakbyś miał tak procentowo ocenić, ile procent ciebie faktycznie można w tym programie zobaczyć?
1: Takiego prawdziwego, aktualnego mnie, myślę, że 20-30%.
2: Okej, czyli jednak show.
1: Chociaż ciężko mi powiedzieć, bo no ja na siebie tam patrzyłem zupełnie inaczej niż... Każdy pewnie odebrał mnie inaczej niż, bo ma swoje filtry. No i tak, niewiele tam nie było chyba takiego prawdziwego.
0: Okej. Ale teraz możemy cię oglądać na twoich socialach chociażby, nie?
1: Trochę, no. Już jest więcej.
0: Tam już jest więcej. Tak. Dobra, słuchajcie, do rozmowy wracamy już za chwilę. Najpierw Josh Baker i My Place.

0: Global DJs w Mello Radio The Sound of San Francisco. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Dzisiaj z nami Jacek Cygan, znany też jako Jacek z Love is Blind. Jacek, powiedz, czy ty po tym programie wierzysz, że miłość jest ślepa?
1: Jest jakaś tam szansa, tak, ale...
0: Przetestujemy to teraz, bo mamy dla ciebie takie małe wyzwanie. Tutaj w studiu siedzi nasza piękna Iga.
2: Hej.
0: I teraz Iga zamknie oczy.
2: No,
0: i chciałbym, żebyś spróbował Igę nam poderwać w 40 sekund lub mniej.
2: Słuchaj, będę łatwo, obiecuję.
1: Dobrze.
2: Mam zamknięte oczy, nie oszukuję.
0: Też zamknijmy wszyscy oczy.
1: A ja muszę udawać, że jej nie widziałem wcześniej, czy... Bo mogę nawiązać do tego, jak jest ubrana. Albo...
2: Dobrze, nie, widziałeś mnie, jest okej.
1: Okay. Możemy rozmawiać, mogę zapytać.
2: Tak. Dobra? Okej.
1: Cześć. Hey. Co masz na sobie?
2: A słuchaj, mam taką koszulkę, że kocham gorących tatuśków. Specjalnie dla ciebie.
1: Będę twoim najmłodszym tatuśkiem.
2: Naprawdę?
1: Kim ty możesz być dla mnie?
2: Kim tylko zechcesz. Słuchajcie.
0: Ja myślę, że już po pierwszych słowach to się udało.
2: Dobra. Mamy to.
1: O 23 druga część.
2: Właśnie, bo to tak nie ta godzina, słuchajcie, się aż rozmarzyłam normalnie. To może zagrajmy numer, a do rozmowy wrócimy za moment. Ale
1: w kolejnej rzutce ja będę miał tę koszulkę.
2: Dobra.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? U nas naszym gościem jest Jacek. Ty masz ładnie. Jacek AU Cygan. Czy możesz zrobić dla nas AU, proszę?
1: Na koniec dla ciebie zrobię.
0: Dobra, jesteśmy umówieni, słowo się rzekło. A w tej godzinie pogadamy o czym?
2: Pogadamy o chłopakach, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka.
0: Zostańcie z nami.

0: to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak,
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Gigapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Panie Pascalu, mhm. A czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: Wish You Well, Sigala, Becky Hill. Tak się podkręca tempo u nas w Malu Radio w Efirkwajcie. Naszym gościem jest Jacek z Love is Blind. Cześć raz jeszcze.
1: Ciao.
0: I dzisiaj jest Dzień Chłopaka, już to mówiliśmy. Więc Mikołaj, czyń honory.
2: No bo teraz wydaje nam się przynajmniej, że taki młody chłopak może mieć trochę dysonans poznawczy, nie? Bo wszystko się dzieje w sieci, poznaje się miłość w sieci, więc może masz jakieś takie porady dla młodych mężczyzn, którzy chcieliby się jakoś w tym szalonym świecie nieco odnaleźć.
1: Nie wiem, czy powinienem, ale to znaczy, myślę, że najważniejsze to stawiać granice. Ja się nauczyłem ich stawiać granic bardzo późno. Drugie to być siebie ciekawym i szukać kogoś, kto jest nas ciekawy i bawić się dobrze. To tak moje.
0: Nie no, zabawa to podstawa. No co?
2: A Iga, ty nie wiesz, jak ciężko być chłopem w tych czasach.
1: Oj tak, to prawda.
0: Mówicie?
1: Prawda,
0: no. Ciężko, no. No dobra, to co jest takiego trudnego w byciu chłopem? Proszę, jedna rzecz.
1: Presja.
0: No dobra.
1: Do widzenia. Au.
2: Ktoś tu chyba presję wywiera.
0: Właśnie, obiecałeś mi coś.
1: A to jest ostatnie? Mm-hmm. Ale jakich chcesz emocjach, Au? Bo to widziałem, że takie są.
0: No są, są.
1: Nie wiem dlaczego to. Dawaj.
0: W jakich emocjach? Ja chcę teraz. No, twoje odczucia wobec nas a propos tego, że tu przyszedłeś.
1: Oj, to bym przeklął jeszcze tak z entuzjazmem. Au, kochani.
0: O!
1: Takie, mam dobre, bardzo dobre emocje, super się bawię, dziękuję.
0: Dziękujemy, wpadaj częściej, dzięki w ogóle, że byłeś. Mikołaj, też zrób au. Zróbmy wszyscy au. No tak na zakończenie.
2: Dobrze, ale to musisz odliczyć.
0: Dobra.
2: Naliczaj.
0: Trzy, cztery, au!

0: Rudimental, Khalid, All I Know. Naszym dzisiejszym gościem we Freak Fightie był Jacek Aucygan.
1: Tak jest, bardzo fajny ziomek.
0: Fajny ziomal, naprawdę, mógłby wpadać do nas częściej.
1: Będziemy nad tym pracować. No, dzisiaj mieliśmy dla niego niespodziankę, bo dzisiaj jest dzień pełen niespodzianek i co będzie w newsach, to też niespodzianka.
2: A już o 16 zagramy
1: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl. To się opłaca.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. Polska podzielona jest na tych, którym serial Lalka się podobał i na tych, którzy opłakują, że z książką Prusa niewiele miał wspólnego, ale wszystkich może pogodzić kolejna lalka, tym razem mowa o kinowej wersji. To film z Marcinem Dorocińskim w roli Wokulskiego i Kamilą Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej. Dla roli Rzeckiego emeryturę aktorską przerwał Marek Kondrat, a na ekranie też inne wielkie gwiazdy: Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska, Mateusz Damiencki czy Jakub Gierszał. Film na w kinach Helios w Opolu, dziś także w ramach Kina Kobiet. Tymczasem październik coraz bliżej i po raz 24 odbędzie się festiwal filmowy Opolskie Lamy. Rozpocznie się już w piątek. Poza seansami będzie też mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Na początku października również Kacper Ruciński przyjedzie do Opola. Znany stand-uper wystąpi w poniedziałek w Studenckim Centrum Kultury.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 16. Czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jest list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. To oznacza, że będzie mógł wrócić do Polski bez obawy o zatrzymanie. Jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Policjanci z poznańskiego Archiwum X rozwiązali zagadkę zbrodni sprzed 18 lat, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne.
4: W jednym z domów odnaleziono ciało kobiety. Zarzut zabójstwa usłyszał jej wnuk. Wielka operacja przeciwko sieci prania pieniędzy. Chodzi o grupę motocyklową Hells Angels. Akcja trwa m.in. w Niemczech. Głos może być prawnie chroniony przed wykorzystaniem go przez AI. Tak po raz pierwszy uznał sąd w Japonii.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu i w temacie AI zostajemy.
3: No bo AI zniszczy świat i nasze portfele najwyraźniej też.
2: Może nie. Iga i Mikołaj, siemanko. Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta. Tak wchodzimy w 16.

0: Shaggy, If Girls Just Wanna Have Fun. Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A agencja Reutersa podaje bardzo, no, takie informacje, które troszkę mnie przeraziły, muszę
0: Dlaczego?
1: Powiedzieć. No bo wyobraź sobie, że w Ameryce ruszył taki testowy program, gdzie w restauracji szybkiej obsługi, najsłynniejszej na świecie, są teraz agenci AI, którzy się patrzą na twoją twarz. Czytają, wiesz, wszystkie jakieś mikroekspresje, patrzą, jak jesteś ubrana i na tej zasadzie decydują, jaka będzie cena twojego burgera.
0: To ja boję się, że dużo bym zapłaciła.
1: No, ja bym zapłacił 5 groszy chyba.
0: A ja tak... Nie, ja całą wypłatę bym prze...

0: Filipek, Nel we Freak Fajcie. Będzie jaśniej. Będzie jaśniej to jest dobre zdanie opisujące więzienia w Indonezji, bo zazwyczaj jak myślimy o więzieniu, to się boimy, myślimy, kurczę, ciemno,
1: zwłaszcza w Indonezji,
0: ciężko.
1: Nie, to tak myślimy, no takie ciężkie warunki, gorąco.
0: Cele wypełnione.
1: Tak, tłok, ścisk. No okazuje się, że nie, bo jeżeli jest się skazanym urzędnikiem, skazanym za korupcję, to wtedy można sobie mieszkać w luksusowym apartamencie w takim więzieniu.
0: Symulator golfa, lodówka pełna różnych...
1: Tak, pewnie jakieś tam konsole, telewizje, nie? Mieli własną łóżko. Prywatną drogę do izy więzienia, jakby sobie chcieli wyjść z niego na chwilę.
0: Czyli... Generalnie przestępstwa wszelkie takie finansowo, właśnie polityczne.
1: Patrzę na zdjęcia tych apartamentów. Oni w tym więzieniu żyli lepiej niż ja teraz u siebie w domu.
0: Nie przejmuj się.
2: Niech trwa jeszcze.

0: To jest nowość na naszej antenie Wasted w Meloradiu, ale my dobrze podkręcamy tempo, ale u nas jest w ogóle super w tym Meloradiu. Mam pytanie. No. Czy Arkadiusz Milik to ten, co tam nie strzela i ogólnie mu nie idzie?
1: Znaczy on strzela, tylko w trybuny.
0: O tym piłkarzu porozmawiamy, tak?
1: Ponieważ no, jest przypał, słuchaj, z Arkiem Milikiem. I to taki niepiłkarski przypał.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradiu.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy.
14: Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgo.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Ja nie mam nic.
19: Ty nie masz nic.
20: On nie ma nic.
18: To razem właśnie mamy tyle.
20: W sam raz tyle.
21: Żeby założyć wielką fabrykę!
22: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
23: Po reklamie.
24: To jest Melo Radio.

0: FF w Meloradiu. Piłka nożna to nie jest moja mocna strona, ale piłkarze to co innego.
1: No i z piłkarzem afera jest, panie Fertku, ponieważ Arkadiusz Milik w poprzedni piątek został złapany na łamaniu przepisów ruchu drogowego w Warszawie.
0: A to łobuz.
1: Słuchaj, był korek i zniecierpliwiony Milik przejechał swoim samochodem podwójną linię ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych, ale za nim był radiowóz. Od razu go zatrzymali i po krótkiej rozmowie go puścili bez mandatu.
0: A, no bo...
1: A kilka skrzyżowań dalej podobno przejechał na czerwony.
0: Bo co, bo piłkarz?
1: No, ale taka się zrobiła afera, że wiesz, wszystko jest nagrane, więc oni mówią, przyjrzymy się temu.

0: 4 to the floor w Melo Radio.
1: To the floor, to mogłyby spaść ceny na przykład na stacjach, bo na razie jest sky high.
0: Bo co w ogóle wymyślasz, powinieneś na piechotę chodzić do pracy, a nie?
2: O, to jest bardzo dobry pomysł, słuchajcie, i w newsach będzie o cenach paliw. Właśnie będzie taniej, drożej, no właśnie.
0: Tak samo.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Lumix Self Aware.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę!

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
7: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
14: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
16: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
17: Po reklamie.
18: To jest Melo Radio.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
20: Co jest grane w Opolu?
21: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Już niebawem w klubie Mango w Opolu Let Us Take You There, projekt dwóch wulkanów energii, dużej ilości basu i melodii, wystąpi dla Was Kasia Malenda, polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek klubowych w kraju oraz Skipek, jeden z najbardziej znanych w Polsce DJ-ów. Jego styl to wszelkie odmiany muzyki house i mieszanka stylów. Malenda i Skipek w klubie Mango 10 października. W kinach Helios w Opolu wciąż m.in. 100 dni Misja Zeus, kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat, 100 dni do matury. Teraz bohaterowie wchodzą w dorosłość. W obsadzie połączenie młodych twórców internetowych, również tych, którzy pojawili się w pierwszej części, z profesjonalnymi aktorami. Od piątku także w Heliosach w Opolu seanse należące do programu Opolskich Lam. W kinie Helios Solaris na przykład w piątek Nasza Rewolucja.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
22: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
23: Ula Harciarek, on the mic.
0: Ceny paliw na polskich stacjach idą w górę. 9,14 to średnia cena diesla. O złotówkę i grosze tańsza jest benzyna i lepiej raczej nie będzie, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
15: No niestety w najbliższym czasie oddechu, przynajmniej jeśli chodzi o ceny mieć, nie będziemy.
0: Również w USA ceny na stacjach biją rekordy. Polska będzie walczyć z fake newsami. Ministerstwo Cyfryzacji powołało Centrum Walki z Dezinformacją. Jest pierwsze w Europie. Młodzi protestują w centrum Madrytu. Są ich tysiące. Domagają się dostępu do tanich mieszkań. Twórca Resident Evil zapowiada nowy film. Ma to być opowieść science fiction w głównej roli Jennifer Lawrence, a producentem będzie Steven Spielberg. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale ma być to bardzo niepokojący film.
22: Sequel do E.T.
23: Może tak być. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc mamy do Was pytanie. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.
22: Przyjacielu. To jest chyba najgorsze, co można powiedzieć do chłopaka na P.
23: Oj tam.

0: Stereo Love w Meloradiu. Czego nie mówić chłopakom na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: A odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki przede wszystkim.

0: Kto zrobi dłuższe U? Mio, Mikołaj czy Iga? Jak takie psy, co wyją do księżyca.
1: Właśnie, jeżeli wam się odezwały kundelki, przepraszamy.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: Tak, tak, tak. To, ale może zacznijmy od tekstówek dzisiaj. Tak,
0: proszę.
1: W ramach wyjątku. Janusz napisał, tak? Nasz kochany Janusz napisał: puściłam się.
0: To przykre, ale cieszę się, że możemy liczyć zawsze.
1: Trzeba
0: na Janusza
1: się trzymać, pamiętajcie.
0: Mocno. Kasia, przystojny ten twój kolega, znaczy ja nie widzę problemu.
1: A Andrzej napisał: przyjedzie do nas mamusia.
0: Najgorzej, a Marta nam nagrała głosówkę.
2: Dla chłopa to chyba najgorsze jest usłyszeć: posprzątaj chałupę.
1: No posprzątam, już przecież powiedziałem, że to zrobię.

0: Pepas.
1: Pepas.
0: O, ładnie powiedziałeś. Poczekaj. A, no tak, takie sepleniące. Pepas.
1: Pepas. Ibiza.
0: Jeszcze raz proszę.
1: Pepas.
0: Dobra, ostatni.
1: Teraz głosówki.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzisiaj jest wasze święto, drodzy chłopcy, buziaczek dla was, ale sprawdzamy właśnie, czego nie mówić chłopakom na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki. Chcemy więcej. Leszek.
2: Tego nie mówić do chłopaka? Pierdit się.
0: Ojojojojojoj.
3: Ja słyszę wielokrotnie. Znaczy od innych chłopaków najczęściej, ale może faktycznie od kobiety bardziej boli. Mamy też wiadomości tekstowe. Krzysztof napisał: pomyliłam pedały w aucie i porysowałam.
0: Zdarza się najlepszym, jejku.
3: No nie wiem, czy najlepszym się to zdarza.
0: Marta, głosówka od Marty.
4: Prawdziwy mężczyzna tak nie robi.
3: Najgorzej, jak się wiedzie na ambicje, to prawda. No i jeszcze Ania. Porozmawiajmy poważnie. To są słowa, które mrożą krew w żyłach.
0: Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. O, od was, na naszej stronie.
3: Od razu od was chcemy mieć.
0: O, i właśnie przyszła. Dziękujemy. Radio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia. Leaky Leaf, Melo Radio, tak się podkręca tempo. Czego nie mówić chłopakom na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. I mamy głosówkę od Mateusza.
1: Coś znane dla wielu mężczyzn, a teraz płać i płacz.
2: To teraz na stacjach jest bardzo popularne. Ja już płakałem. Czego nie mówić chłopakom na literę P? O to dzisiaj pytamy. Odpowiadacie na WhatsAppie Melo Radia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
2: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30

0: o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: modelki włodarskie, chyba że z tobą w Meloradiu. Dzisiaj dzień chłopaka i sprawdzamy, czego nie mówić panom na literę P. W ogóle, wiesz Mikołaj, ja nie chcę nic mówić, ale panowie są strasznie drażliwi.
1: Co? I ty to mówisz?
0: Irek?
2: Przed ślubem nic z tego.
0: To nawet mnie by zabolało.
1: No to jest niebezpieczna sytuacja. O, tutaj mamy... Jak oglądamy mecz, nie mów przełącz. A Kasia pisze, że chłopakom na literę P się nie mówi, przecież głowa mnie boli.
0: Ja tak nigdy nie powiedziałam.

0: Paraiso, Lost Frequencies.
1: Paraiso!
0: I Oluś.
2: Czekaj, bo będzie jeszcze jedno.
1: Paraiso!
0: Tak. Ładnie robisz.
1: Ładnie.
2: Ja kryjemy się rozkreślić.
0: Tak.
2: Czemu do Brazylii?
1: No bo to z Brazylii.
2: Ale ja nie chcę do Brazylii.
0: A tam ciepło.
2: No ale w Hiszpanii jest jeszcze fajniej.
0: Też jestem.
1: Dużo złe cię wyślemy z kwiatami.
2: O, Jozu. Nieważne.
1: To jest fantastyczny chłopak.
2: To jest piękny człowiek.
0: Czuję się wykluczona.
2: No
1: taki
2: i dobrze.
1: Piłkarz.
0: Okej, dziękuję.
1: Proszę bardzo.
2: 18 zaraz.
3: A już o 18 zagramy.
2: Iga Dudziuk i Ben Hurts. Teraz ty.
0: Hurts.
2: To było całe 1% Igi Dudziuk specjalnie dla was. To daj buzi, ale nie na 1%. O, to było 100.
1: Au.
2: Au.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Melo Radio.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Na tatrzańskich szczytach panuje zima, topowcy apelują o rozwagę, bo ewakuowano już turystów m.in. z Izraela czy Ukrainy. Powstał portal edukacyjny poświęcony lalce. Powieści Bolesława Prusa nawiązuje do dzisiejszej premiery kinowej adaptacji. Brytyjska piłka żyje skandalem w tamtejszej lidze. Manchester City dostał aż 115 zarzutów dotyczących nieprawidłowości finansowych. Grozi mu kara finansowa, odjęcie punktów lub degradacja. Szykuje się niezwykłe widowisko na niebie i to już tej nocy księżyc znajdzie się na tle Plejad, czyli gromady gwiazd, mówi Tomasz Banyś z planetarium EC1 w Łodzi.
3: Jeśli ktoś po zachodzie słońca będzie miał widok na północno-wschodni horyzont, dostrzeże, że zza tarczy księżycowej wyłaniają się młode, błękitne gwiazdy.
2: Obserwacje najlepiej zacząć o 19.30.
1: O, no to do tego czasu możecie się rozgrzać razem ze mną, co nie?
2: Tak, jak najbardziej.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idę w melo.
1: Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, panowie, ale jak jest dzień chłopaka, to nagle wszyscy podobno jesteśmy mężczyznami, a jak jest dzień mężczyzny, to na odwrót. No nie wiem, czy to chłopak, czy mężczyzna, ale Iben, wszystkiego najlepszego, ten pan zaczyna 18 swoim hitem Heart. A ja wam tak ogólnie życzę fajnego wieczoru. Czy jesteście chłopakami, mężczyznami, dziewczynami, czy kobietami, wszyscy będziemy się tutaj dobrze bawić. Lecimy. Tupychu, siemano.

Ale ja lubię ten numer. Silva Bumpa i On Tonight. Tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 18.10 na zegarach, a my za chwilę będziemy rozdawać szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. A to Smolasty i Doda. Nie żałuję.

0: Ocean Drive to Duke Dumont w Melo. A teraz czas zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa z Melo Radia.
0: A jak pieniądze, no to ja już wybrałem numer telefonu do Dominika, który mam nadzieję, że ten telefon odbierze, bo ma fajną rzecz, którą chce zrobić. I to tak w sumie nie tylko dla siebie. Siemano Dominik, tu Pychu Melo Radio.
2: Siemka.
0: No siema, słuchaj stary, 200 by ci się przydały chyba, co? Bo przed tobą dość istotna rzecz.
2: No pewnie.
0: No to opowiadaj, na co byś chciał szybką kasę od Melo?
2: Od NASA bym chciał, no, na bilety na wyjazd do Paryża.
0: Mm-hmm. I ty nie chcesz tam lecieć, żeby oglądać sobie, nie wiem, PSG na boisku, tylko ty chcesz tam jechać, żeby w sumie lecieć, żeby co zrobić?
2: To świętować, bo akurat w przyszłym miesiącu początkiem wypada nam pierwsza rocznica znajomości z dziewczyną.
0: Ale czekaj, znajomości czy związku?
2: Znajomości, to jeszcze znajomości.
0: Jeszcze nie ma związku.
2: Związek jest już, ale...
0: Aha, okej.
2: Okay. Od roku.
0: A, czyli, ale ja bardzo szanuję twoje w ogóle podejście do tego, Dominik. Ty masz po prostu okazję, żeby świętować podwójną i znajomości, i związku. To mi się bardzo podoba.
2: No, dokładnie. Im więcej, tym lepiej.
0: Czyli hajs na bilety potrzebujesz, a co będziecie w tym Paryżu robić?
2: No, tylko 2 dni, więc chcemy podwiedzać jak najwięcej się da.
0: Kroczki będą robione.
2: No, dokładnie.
0: No to stary.
2: Louvre, Pola Elizajska. Myślę, że wszystko zwiedzimy, ale stadion też, że tak jak wspomniałeś, to jest ciekawie.
0: Zabieram się z tobą. Ale słuchaj, jak ty lubisz tak kroki robić, to pędź do bankomatu, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, mega się cieszę i pozdrawiam Julusię, z którą na pewno pojedziemy, bo na pewno słucha. Obiecałem, że będzie słuchać, jeżeli powiedziałem, że
0: pozdrawiamy serdecznie. Słuchaj, Dominik, ja cię bardzo szanuję. Nie ma lepszego miejsca niż Paryż, żeby pochwalić się bagietą.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: ten to potrafi. Hit za hitem od tego pana. James Hype i jego zupełna nowość to Confession, wydana w ostatni piątek, a już słyszycie ją na regularnej playliście Meloradia. Tacy szybcy jesteśmy. 18.28 na zgarach, a za moment powiem wam o pewnym szczerym wyznaniu Filipa Heizera.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

Ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10:00.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Sinclair w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i poprawiamy wasze humory. 15 minut do 19. Pychu z tej strony. Siemano, to jest właśnie Melo Radio. Filip Kaiser to ostatnio naprawdę mocno głośne nazwisko, no szczególnie przez swój podcast ze swoją, no już żoną sporo młodszą, no w którym między innymi prowadzą takie głębokie rozmowy jak ta.
1: Wiesz, w ogóle taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. No, jadłaś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
1: Jest bardzo dobra.
0: No i to już teraz przynajmniej wiemy. No teraz powiedział za to, że on to w sumie chciał z Bianką cichego związku, ale wszystko zepsuła mama Bianki, bo coś tam o nich chlapnęła i jakoś tak wyszło. Przyznał się do tego w jednym z wywiadów. No i muszę przyznać, obgadywanie teściowej to ja całkowicie rozumiem, ale wojna przez media z teściową to już inny poziom. Za wysoko. Nie próbujcie. War in Air w Melo. Let Me Forget You. To nówka sztuka na naszej playce.

0: Tobie Romeo i Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę 19, no i będzie więcej chłopaków. W końcu to nasz dzień, no.
1: A już o 19 zagramy
0: Eli Oaks, a razem z nim Lawinia. Będzie Reasons. Bo każdy chłopak swojej Lawinii potrzebuje, co nie? Bo bez dziewczyn byłoby też smutno, więc je też trzeba doceniać. Więc taki damsko-męski duet będzie na sam początek 19, już za chwilę w Melo Radio.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. Ja wiem, że wy jesteście dobrzy w magicznych sztuczkach, więc w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będą skiety Meloradia do zdobycia, ale wcześniej gramy Eli Oaks na początek. Antoine Clamaro też się szykuje, będzie Thomas Gray. Fajne te najbliższe minuty się zapowiadają. Fajnie, że jesteście. Tu Pychu, siemano.

Heaven i Thomas Gray do właśnie tego numeru. Stukaliście sobie przez palce o kierownicę przez ostatnie 2,5 minuty. Thomas Gray za nami, 19:08 na zegarach, a to dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777 no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. No ostatnio cały czas udaje wam się to za pierwszym razem, nie wiem jakim cudem, no ale zobaczymy, czy podtrzymacie tę pasce. Słuchajcie, dzisiaj myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak zapomną jej z domu, to potem bardzo mocno się denerwują. 321-321-777 to jest mój numer telefonu, tutaj za moment możecie dzwonić. Za chwilę zaczynamy, a już teraz Jonathan Bledka i Gips. Trochę lata nam jeszcze przyniosą tej jesieni. Melody.

0: który niejedno już przeszedł, nie jeden numer zrobił, a każdy świetny. David Guetta i Sia. Do ostatniej nutki. O czym myślisz? Słuchajcie, ja w was trochę nie wierzę, bo wy w ostatnich dwóch tygodniach zgadujecie za każdym razem wszystko to, co ja mówię i daję wam podpowiedzi za pierwszym razem. Jak tak się wydarzy dziś, to ja już nie wiem, co ja wam muszę dawać, ale dobra, spróbujmy. O czym myśli Pychu? Rozpoczynamy tę zabawę. Słuchajcie, dziś myślę o rzeczy, która dla wielu osób jest codziennością, ale niektórzy jak jej zapomną z domu, to potem mocno się denerwują. No to odbieram pierwszy telefon. Halo? Halo, halo?
1: Witam serdecznie.
0: No cześć, jak masz na imię?
1: Przemek.
0: Przemek, jak zgadniesz za pierwszym razem, to ja wychodzę ze studia, dawaj.
1: Nie ma szans, ja słyszałem właśnie, że jest taka dobra paczka, ale nie, to
0: strzelaj.
1: Się nie uda. Dobra, strzelam, że portfel.
0: Ja odnoszę sukces, nareszcie się nie udało. Ale Przemo, masz honorowe serce, miejsce w moim serduszku, dobra?
1: Dzięki wielkie.
0: Nie chodzi o portfel, chodzi o coś innego. 321-321-777 to jest mój numer telefonu. Przynajmniej się upewniłem, że nie słyszycie tego, co mówię poza wejściami. 321-321-777 to jest rzecz, która dla wielu jest codziennością, ale jak niektórzy jej zapomną z domu, to mocno się denerwują. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Bartek.
0: Bartek, to o czym myśli Pychu?
2: Telefon.
0: Nie chodzi o telefon, słuchajcie. Nie chodzi o nic elektronicznego. No to odbieram kolejny telefon i jednak nie odbieram, bo tutaj lampka zgasła, ale czekam, aż kolejna się zaświeci. 321-321-777. Nie jest to portfel i nie jest to telefon. No to kolejna szansa. Halo, jak masz na imię? Halo, halo. Halo?
3: Halo.
0: O, teraz się słyszymy. Siemano, jak masz na imię?
3: Cześć, Mirek.
0: Mirek, to o czym myśli Pychu?
3: Czy to będą papierosy?
0: nie, takich, to o takich rzeczach na antenie nie rozmawiamy, nie wolno, prawda?
3: No tak, ale...
0: No, niezdrowo. Nie, to nie chodzi o to, to jeszcze ostatnia szansa. Halo, jak masz na imię?
4: Ewa.
0: No cześć, Ewa, to o czym myśli Pychu?
4: Czy może to są klucze?
0: Nie chodzi o klucze. Słuchajcie, chodzi o coś, co w pewnym takim wierszyku często się gubi, choć jest bardzo blisko nas. I może to być w różnych wersjach. Czasami nas chroni, jak na przykład jedziemy i sobie po to sięgamy, żeby tak lepiej wszystko widzieć. No dobra, no to runda druga za moment. O czym myśli Pychu?

0: Hey, tak właśnie brzmi soundtrack do gry, o którą mam wrażenie będzie bardzo, bardzo dużo rozgrywek właśnie w nią. Sexy Magic to K-Trill, Paco Amoroso, Pink Panther, Spread Again, bardzo dużo gwiazd tworzących właśnie ten numer, no i jest to soundtrack do GTA 6 już w listopadzie. Ta gra trafi na nasze konsole, ale wcześniej trafił soundtrack do nas. A teraz cały czas spróbujemy rozwiązać tę zagadkę. O czym myśli Pychu? 321-321-777. Słuchajcie, o czym myśli Pychu. Już wiemy, że nie jest to portfel, nie są to klucze. Wiemy też, że jest to rzecz, która dla wielu osób jest codziennością, ale nie dla wszystkich. No ale jak niektórzy zapomną tej rzeczy z domu, to się potem mocno denerwują. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. Aż ta magiczna moja czerwona lampka się zapali. Są skiety Meloradia do zgarnięcia. 321-321-777. No i widzę, że lampka się pali, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Jagoda.
0: No cześć, Jagoda. O czym myśli Pychu?
1: O okularach.
0: No dokładnie, no bo rozwiążmy sobie to, no nie wszyscy je noszą, ale jak na przykład takich przeciwsłonecznych się zapomni, to potem nerwówka, nie?
1: Dokładnie.
0: A ty, Jagoda, okulary nosisz?
1: Tak, noszę.
0: A, no to widzisz. Zdarza ci się je zgubić nawet, jak masz je na nosie?
1: Tak, oczywiście.
0: I to jest to. Słuchaj, mam nadzieję, że prezenty od nas nie zgubisz. Skiety Meloradia w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie
1: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Ankę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość

Oj, miasto potrafi wciągnąć. To Roxy Węgiel. I jej miasto właśnie. Słuchacie Meloradia, 16 minut do 20. Prokurator może trafić przed sąd. I to nie do pracy. No bo jak czytam, na A4 na autostradzie zatrzymano gościa na kontrolę. No a ta kontrola wykazała, że on ma 1,5 promila we krwi. No i jechał sobie na autostradzie samochodem. Dalej nie pojechał. No a teraz podobno przebywa na zwolnieniu lekarskim. No i okazało się, że to jest właśnie jeden z prokuratorów. No ale poszedł sobie na zwolnienie lekarskie. Czyli co, L4 na kaca? Oryginalnie. No ale odkorować też trzeba, co nie?

0: Maxwell i Bon. Jeden z waszych ulubionych numerów to Whatever Turns You On. A skąd wiem, że go bardzo lubicie? Bo jest bardzo wysoko w 30 Meloradia, naszej liście hitów. W sumie to też, w sumie to całkowicie waszej. Głosujecie na meloradio.pl na wasze ulubione kawałki, a następna 30 już w piątek po 18.
1: A już o 20 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, chcę więcej. Ten numer punktualnie o 20, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać. Wy już go usłyszycie. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Po reklamie.
2: Złożyliście dziś życzenia waszym ukochanym chłopakom, bratu, kumplowi, partnerowi. No jeśli nie, no to w tej godzinie to zmienimy. Za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia i głosówki, a zaczynamy od mega zdolnego chłopaka. To Fukaj, a razem z nim Liwka i Chcę Więcej. Na sam początek 20 ta właśnie wybiła, tu Pychu, siemano.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ale to jest przyjemny numer. Music Sounds i Fastboy. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio 20.14 na zegarach, a dziś mamy Dzień Chłopaka. No ja wiem, że jest Dzień Chłopaka i Dzień Mężczyzny, to się tak co pół roku zmienia, raz jesteśmy panowie mężczyznami, raz chłopakami, byleby tylko nikt nam nie dawał prezentów, wiadomo, ale ja stwierdziłem, że nie ma, no, nie ma takiego czegoś. Jeżeli wy dzisiaj zapomnieliście, że w ogóle jest Dzień Chłopaka, albo chcecie przez radio komuś złożyć życzenia, to to jest ten moment. Dajcie znać, jakiemu chłopakowi chcecie złożyć życzenie i dlaczego on jest najlepszy na świecie. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, a być może dla tych chłopaków będą jakieś nagrody. Mam dużo par skiet Meloradia. Taki fajny prezencik na Dzień Chłopaka i to za darmo można sobie zyskać. No to czekam na głosówki, WhatsApp Meloradia, tam je wysyłacie. Życzenia dla waszych chłopaków, przyjaciół, znajomych, kumpli, braci, kogo tylko chcecie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ja obiecuję, za chwilę będzie jeszcze lepiej. Two Colors i Prima Donna. Taką nowość wam zagram. 20:27, Dzień Chłopaka dziś mamy, no i ja z tej okazji poprosiłem was o głosówki. Adam?
1: Jako, że mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, to trochę nietypowo, bo w większości dzisiaj kobiety składają nam życzenia, ale chciałbym jednemu konkretnemu życzyć wszystkiego dobrego na jego drodze życia i to są życzenia od Adama dla Alka. Pozdrawiam cię.
0: O, jak pięknie. Przyjaźń męsko-męska to jest najpiękniejsze, co się wydarzyło.

0: Halo, czyli Oliver Heldens, The Out of Love w Meloradiu, 19 minut do 21. Dzień chłopaka dziś mamy. W końcu, panowie, my mamy swoje święto. No to zbieram głosówki na WhatsAppie Meloradia. Jeżeli chcecie jakiemuś koledze, kumplowi, znajomemu, przyjacielowi, chłopakowi złożyć życzenia, no to wbijajcie na WhatsAppa, no i tam się nagrywajcie, tak jak zrobiła to Hania.
1: Składam życzenia wszystkim chłopakom, ale mój i tak zawsze będzie najlepszy. Kocham to, jak codziennie budzi mnie rano do pracy, zapytania.

0: to Lullaby. Za chwilę wybije 21, a po niej to między innymi będę miał dla was zaproszenia na fajną imprezę, no i też fajnie pogram.
1: A już o 21 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 21, czyli już za moment.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.
8: Idę w melo.
9: No to mamy punktualnie 21 na zegarach. Alan Walker, Ava Max, Fate. Od tego zaczynamy, potem to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano. Fajnie, że jesteście.

No właśnie, bo to już jest taka pora, żeby troszeczkę zwolnić, na przykład z obowiązkami. No bo już kończy się dzień, no można sobie trochę już wyluzować. Take it slow, Robin Schulz i Watermat, 21.14, słuchacie Meloradia, a już w tę sobotę w stolicy, w warszawskich Oczkach, zagra Taiga, ikona sceny elektronicznej na całym świecie, to DJ, producent, a nawet założyciel swojej wytwórni. Tworzył remiksy m.in. dla Depeche Mode, ale swoich kultowych hitów też ma naprawdę sporo. A jeśli chcecie się dobrze w ten weekend bawić, to jest na to opcja, mamy dwie podwójne wlotki na imprezę, właśnie na tego seta od Taigi, który już w tę sobotę w Warszawie. Jeżeli chcecie zgarnąć taką podwójną wlotkę, to dawajcie mi znać, kto jest waszą imprezową bestii i dlaczego tak dobrze akurat z tą osobą się zawsze bawicie. Czekam na wiadomości i głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

działa lepiej niż espresso o tej porze. Holiday, Sir Remedy, Manuel w Meloradio. Taki klasyczek. Za chwilę nówka sztuka na naszej antenie, będzie Adriatic i Palm of Your Hands. Taki numer wam zagram, ale teraz patrzę na naszego WhatsAppa Meloradia. No i Patrycja napisała: siemano, ja zapomniałam o dniu chłopaka, a mój chłop wraca za pół godziny z pracy. To może chociaż film razem obejrzymy, tylko jaki? No i słuchaj, Patrycja, no ja ci muszę powiedzieć jedną rzecz. Albo dobra, nawet nie powiem, ja ci puszczę pewien numer. No nie wierzę, panowie, że teraz się nie uśmiechnęliście. Auta to jest, przepraszam, najlepsza rzecz do obejrzenia ever. Zresztą żaden facet mi nie powie, czy ma lat 15, 20, 30 czy 50, że dla faceta obejrzenie bajki, nieważne w jakim wieku, to jest najlepszy film ever.

0: Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Swedish House Mafia i Lee, jeden z większych hitów ostatnich tygodni. 15 minut do 22, a wy możecie się cieszyć szczęściem ogromnym, przeogromnym, jeżeli wygracie szybką kasę od Meloradia. 200 są do zgarnięcia każdego dnia na naszej antenie. Jeżeli chcielibyście je zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co byście taką szybką kasę wydali. Tak jak zrobiła to jakiś czas temu Natalia. Posłuchajcie, na co ona ją przepierniczy.
1: Mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: No, słyszycie, jakie to jest proste, meloradio.pl, tam wpisujcie wasze pomysły. Far East Movement i Cover Drive. Oni już teraz.

modelki w Melo. I ich nowość. Czyli każdy twój ruch, tak podkręcamy tempo. 22 za moment. I po 22 podkręcamy tempo dalej.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: O reklamie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: przesylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. So let me dry your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy